Весна.

0: jest muzyczne radio.
1: Hoppa! Come on, Mike! Nowa tort, kawu Mike, słuchaj,

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie to, co interesuje wszystkich zmotoryzowanych, dowiemy się, czy paliwa potanieją i duże zainteresowanie chińskimi autami. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Na krajowym rynku paliw mijający tydzień przyniósł nieznaczne wzrosty cen w hurcie, ale jednocześnie też dalsze zmniejszanie się różnicy między benzyną 95 a olejem napędowym, zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i na stacjach. Perspektywy dla odbiorców są jednak optymistyczne, bowiem z prognozy epetrol.pl wynika, że w końcu maja na stacjach paliw za tankowanie będzie się płacić mniej niż obecnie. W tym tygodniu najbardziej prawdopodobny jest scenariusz umiarkowanych spadków cen wszystkich gatunków paliw. Zgodnie z prognozą detaliczną w okresie od 25 do 31 maja średnia cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale od 6,87 zł do 6,98 zł za litr, popularnej 95 w granicach od 6,34 zł do 6,45 zł za litr, oleju napędowego od 6,72 zł do 6,83 zł za litra, autogazu od 3,59 zł do 3,68 zł za litr. Dobrą informacją dla kierowców jest też to, że część sieci stacji paliw, m.in. Orlen i Moja, przedłużyła weekendowe promocje na tankowanie, co może częściowo zmniejszać wydatki. Polacy pokochali chińskie samochody, o tym za chwilę.
0: Aktualności.
1: Dziś co ósme nowe auto w naszym kraju jest od chińskiego producenta, co jest powodem, że Polacy tak ciepło przyjęli chińską motoryzację. Przecież jeszcze do niedawna wydawało się, że znacznie bardziej wolimy starsze używane samochody prestiżowych marek niż nowe. Według ekspertów jest kilka powodów zmiany zainteresowania klientów. Polacy zupełnie nieoczekiwanie zmienili podejście do samochodów. Nie muszą już mieć auta marki znanej u nas od dziesięcioleci. Znacznie bardziej istotna stała się nie tyle sama cena, bo ona zawsze odgrywała kluczową rolę, ale jej relacja do wyposażenia standardowego, gwarancji, a nade wszystko wyglądu. A chińskie auta pod tym względem potrafią zrobić wrażenie. Drugi powód sukcesu aut z państwa środka jest następujący. Dla wielu Polaków chiński samochód to ich pierwszy fabrycznie nowy pojazd w życiu. Wcześniej jeździli używanymi, wprawdzie często o prestiżowych marek, ale ich stan techniczny, wygląd, komfort, wyposażenie lub wielkość ekranu nierzadko pozostawiały co nieco do życzenia. Klienci salonów przejechali się chińskim samochodem, w którym dostali to, czego nigdy nie mieli. Zapach nowego auta, nowoczesne i bogate wyposażenie, nowoczesny i efektowny design, wielki ekran oraz długą gwarancję. I po prostu nie mogli się oprzeć. Zresztą mało kto by potrafił na ich miejscu. Polacy zaczęli bowiem przykładać dużą wagę właśnie do designu, zarówno nadwozia, jak i wnętrza. Nie dość, że same auto ma wyglądać efektownie, to jeszcze liczą się dodatki, na przykład duże aluminiowe obręcze kół czy pakiet stylistyczny. We wnętrzu jesteśmy w stanie dopłacić za lepszą tapicerkę. Uwielbiamy też możliwie największe ekrany w środkowej konsoli. A to wszystko gro chińskich samochodów ma już w standardzie. Przy czym cena wciąż pozostaje wyjątkowo kusząca i właściciela chińskiego auta stać było na zapłacenie od razu pełnej ceny. Nie musiał brać wieloletniego kredytu. Na dodatek kluczowo okazało się to, od kogo Polacy kupują chiński samochód. Chińskie firmy wiedziały jedno. Klient może nie znać za dobrze ich marki, ale dla niego bardziej liczy się to, że reprezentuje ją doskonale znany mu dealer. Sprzedażą większości chińskich marek w Polsce zajmują się właśnie dealerzy, którzy działają u nas od dawna, ciesząc się uznaniem, szacunkiem i zaufaniem lokalnej społeczności. To dodatkowo podnosi prestiż chińskiej marki. Klient uważa bowiem, że renomowany dealer nie wiązałby się z marką, która umniejszałaby jego wiarygodność.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: 10 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę kolejnych odcinków Alei Niepodległości w Świdnicy. Od tego rozpoczniemy. To ważny krok w realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w mieście.
2: Przebudowa obejmie dwa kolejne odcinki Alei Niepodległości od ulicy 1 Maja do ulicy Nauczycielskiej oraz od ulicy Nauczycielskiej do placu Grunwaldzkiego. Zdecydowano, że całość zostanie zrealizowana przez jednego wykonawcę wyłonionego w ramach jednego postępowania przetargowego. Takie rozwiązanie ma usprawnić organizację prac i ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców. Do przetargu wpłynęło 10 ofert. Najniższa wynosi blisko 12,5 miliona złotych, natomiast najwyższa to prawie 18,5 miliona złotych. Teraz rozpoczyna się analiza dokumentów i ocena złożonych propozycji. Dodajmy, że cała inwestycja szacowana była na około 16,5 miliona złotych, z czego 70% kosztów pokryje województwo dolnośląskie. Łączne wydatki Świdnicy uwzględniające dodatkowe prace na sąsiednich działkach oraz modernizację oświetlenia ulicznego mają wynieść blisko 6 milionów 700 tysięcy złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Na placu ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się w sobotę uroczyste obchody Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna elektrowni Turów. Głównym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń i awansów, mówi nadbrygadier Marek Hajduk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
3: Mamy 26 powiatów. Trudno wszystkich zebrać we Wrocławiu, bo we Wrocławiu były obchody wojewódzkie, dlatego tradycją jest, że spotykamy się na powiatach, żeby docenić wszystkich i to strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej również. Sprzęt, który już posiadamy dzięki współpracy i samorządów i państwa jest naprawdę na wysokim poziomie, dlatego życzymy sobie przede wszystkim tyle samo powrotów co wyjazdów i żeby nam tego szczęścia strażackiego, takiego prawdziwego szczęścia nigdy nie zabrakło.
4: Wielkie święto. Świętujemy Dzień Strażaka, powiatowe obchody razem z duchami ochotnikami, strażacy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
4: Jak widać, zaproszeni goście, którzy jak zawsze nas zaszczycają swoją obecnością, pokazują, że Straż Pożarna jest dla nich bardzo ważna i przydzielają jednocześnie nagrody, odznaczenia, awanse. Bardzo, bardzo się cieszę, bo niesamowicie jestem dumny ze strażaków na co dzień, wszystkich, jak poświęcają swój czas dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko miasta Jeleniej Góry, ale powiatu karkonoskiego i raz w roku jest taka okazja, żeby podziękować i to się dzieje dzisiaj. Także bardzo niezmiernie mi jest miło, że tak dużo gości zaszczyciło tą uroczystość.
6: Wyróżniamy strażaków i ochotników i z Państwowej Straży Pożarnej. Tomasz Szewczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzynie. Za osiągnięcia, za dokonania i za tą codzienną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim ochrony ludzi i pomocy ludziom.
7: We wszelkich rankingach strażacy są na czołowych miejscach, najczęściej na pierwszym miejscu. A dlaczego? Dlatego, że strażacy dają nam poczucie bezpieczeństwa i za to chciałbym wszystkim strażakom, funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, druhom bardzo serdecznie podziękować w imieniu powiatu.
2: Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
7: Powiat docenia rolę Straży Pożarnej i zawodowej Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego też pozyskujemy środki, przekazujemy sprzęt dla Straży Pożarnej, który ma nam służyć i służył będzie i oby tylko na ćwiczeniach, a nie w akcjach.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Wielu turystów wyjście w górę traktuje jak niedzielny spacer, a to może skończyć się tragicznie. Ostrzegają goprowcy. Wybierając się na górską wyprawę bez względu na pogodę, zawsze trzeba się odpowiednio przygotować. Radzi Adam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.
8: Trzeba pamiętać o tym, że zmienność pogody w górach jest bardzo częsta, więc musimy być przygotowani na to, żeby przede wszystkim umieć zmienić plany nasze, które mamy. Czyli jeżeli widzimy, że pogoda się psuje, jeżeli widzimy, że zbierają się chmury, no to zmieńmy plany, nie ciągnijmy naszej wycieczki do końca, tylko głową wycofać się w momencie, kiedy należy. Oczywiście odpowiednie przygotowanie pod kątem stroju, kurtka przeciwdeszczowa zawsze w plecaku, mapa i źródło światła w razie czego, bo czasami ta wycieczka może się przedłużyć do nieprzewidywalnych godzin. Im bardziej i lepiej przygotowani turyści, tym dla nas jest to mniej pracy, natomiast wiadomo, my od tego jesteśmy, więc zawsze pamiętajmy, o jaki jest numer ratunkowy do GOPR-u, jest to numer 985 lub 601-1300 i warto przed wyjściem w góry zainstalować sobie na telefonie aplikację Ratunek, dzięki której bardzo łatwo nam ratownikom jest zlokalizować w momencie ewentualnego wypadku.
1: A na koniec policjanci z lublińskiej drogówki, którzy mogli obejrzeć popisy 37-letniego motocyklisty z Wrocławia. Na ich oczach pokazał jazdę na jednym kole.
9: Popisał się skutecznie głównie dla kieszeni i kąta punktowego, bo sama jazda na jednym kole to zabawa dla przedszkolaków, więc popisywać się nie ma czym. Szczególnie, że kamery są wszędzie. Mężczyzna, pędząc ulicą, uniósł motocykl na jedno koło i w takim stylu zmienił pas ruchu. W efekcie otrzymał natychmiastową pomoc w postaci kontroli, utraty prawa jazdy na 3 miesiące, wysokiego mandatu i punktów karnych. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na 3 miesiące. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami. Od 30 marca tego roku obowiązują przepisy zakazujące m.in. jazdy na jednym kole czy celowego wprowadzania pojazdów poślizg. Za takie zachowanie grożą wysokie kary finansowe oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
3: Czas na wiadomości.
5: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardycka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
5: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
5: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
8: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
9: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
8: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
9: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
8: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych.

0: depresji i zachowań agresywnych.
1: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.
4: 4 minuty po godzinie 6, nie mogło być inaczej. Nasz dzisiejszy wtorkowy poranny program zaczynamy od nagrania Sunshine Day, no bo jak wspomniałem, inaczej być po prostu nie może. Przed nami kolejny bardzo słoneczny, bardzo piękny, ciepły dzień, który zaczyna się już teraz, zatem kto rano wstaje i tak dalej. I to się, słuchajcie, wszystko sprawdza i zgadza i absolutnie jest to prawdziwe powiedzenie, do którego bardzo chętnie wracamy, no bo zacząć tak ładny dzień, to jest sama radość, zatem proszę bardzo, polecamy się na najbliższe godziny, nawet jeśli macie jeszcze trochę do pracy, bądźcie z Muzycznym Radiem, bardzo przyjemnie grać będziemy o poranku we wtorek. Po godzinie 6 jesteśmy razem z wami, Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. 26 dzień maja już w kalendarzu, ostatni tydzień tego to miesiąca, w poniedziałek 1 czerwca, spędźmy ten czas wspólnie. Sunshine Day, Crazy Ibiza, raz jeszcze dzień dobry, witajcie.

0: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Męskie Granie Orkiestra to był hymn roku 2020. Świt, kwadrans po szóstej.
1: Muzyczne radio.
0: I oczywiście o poranku spoglądamy do naszej kartki z kalendarza. Tutaj dzisiaj jedno z najważniejszych wydarzeń, czyli Dzień Mamy w Polsce. Oczywiście obchodzimy Dzień Mamy i to jest takie bardzo wyjątkowe święto, o którym mówimy już od porannych godzin. Dzisiaj ten telefon konieczny, telefon, co ja mówię, telefon to już jest takim rozwiązaniem, jak się inaczej nie da ze względu na odległość, ale wizyta, o, tu powinienem powiedzieć, że jest konieczna. Jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie, 26 maja, obchodzone jest tylko w Polsce, bo w innych krajach jest to najczęściej pierwsza albo druga niedziela maja. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Mamy pełni Dzień Kobiet. Dzień ten na dwie z pozoru niezależne historie się dzieli, europejską i amerykańską. No i oczywiście historia tego dnia, która sięga do starożytnej Grecji. Tam czczono matki, boginie, które symbolizowały urodzaj. Fantastyczna zresztą, bardzo długa historia tego dnia. To także jedno z takich świąt, które zostały aż do dzisiaj i jest mimo wszystko bardzo dobrze znane dosłownie na całym świecie. Światowe takie rozpowszechnienie Dnia Matki miało miejsce w drugiej połowie już XX wieku. 26 dzień maja, przypomnę raz jeszcze Dzień Mamy. Przypomnę, że jeśli chodzi o naszą kartkę z kalendarza, w 1986 roku właśnie 26 maja ukazał się album The Final Countdown szwedzkiej grupy Europe, a także tego dnia, tego roku wspólnota europejska przyjęła flagę Unii Europejskiej. Dziś urodziny obchodzi Jarosław Kukulski, urodził się w 1944 roku, zmarł w 2010, polski kompozytor, pianista, mąż Anty Jantar, ojciec Natalii Kukulskiej. Dziś także urodziny obchodzi Julia Pitera, polityk, poseł na Sejm, urodzona w 1953 roku. W 1962 urodził się Black, brytyjski wokalista, kompozytor, a dwa lata później, bo 26 maja 1964 urodził się Lenny Kravitz, amerykański piosenkarz, producent muzyczny, znany oczywiście na całym świecie. Bardzo długa, wielka muzyczna historia, jest niezwykle zresztą popularnym artystą, który także odwiedza Polskę, a jego koncerty zapadają w głowie na długo, to wiemy na pewno. My również spoglądamy do naszej drugiej, bardzo wyjątkowej kartki z kalendarza.
1: Kalendarium regionu.
0: 26 maja w 1676 roku w Cita urodził się David Zeller, autor najstarszej kroniki Eleni Góry, wieloletni nauczyciel gimnazjum ewangelickiego. W 1890 roku urodził się Hans Bruno Andersen, pilot wojskowy, był inicjatorem założenia w Eleni Górze Związku Pilotów Niemieckich. W czasie I wojny światowej latał w jednej eskadrze z Hermanem Göringiem. W 1945 roku wydano rozkaz reformowania samodzielnego kobiecego batalionu Wojska Polskiego. Jego żołnierki nazywane były platerówkami. Największa grupa żołnierek osiedliła się we wsi Zalipie Dolne. Z czasem miejscowość zmieniła nazwę na Platerówka.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Grupa YouTube o poranku w Atomic City, to brzmi naprawdę dobrze. 26 dzień maja, kolejny dzień w ciągu kilku ostatnich dni, który na pewno dostarczy nam sporą ilość słońca, wysokich temperatur. Dziś, słuchajcie, te temperatury naprawdę prezentują się, można śmiało powiedzieć, rewelacyjnie, ponieważ tak sobie podglądamy na szybko prognozę pogody i dzisiaj 28 stopni jest jak najbardziej realny. Będzie grzało, będzie bardzo dużo słońca, zresztą słonecznie ma być, myślę, że spokojnie do końca tygodnia i może jeszcze dłużej w tym tygodniu, także na ten moment no nie widać jakichś możliwości na opady. Może gdzieś w sobotę, delikatnie, gdzieniegdzie popada. Na ten moment wydaje mi się, że nie ma jeszcze co się na ten sobotni deszcz nastawiać, no bo do soboty daleko, a i te prognozy jakieś nie takie twarde. Natomiast dziś zdecydowanie pewne jest to, że będziemy mieli dużo, dużo słońca i o tym o 6.30 przed porannym raportem mówić będziemy. I One Way Ticket. Zagrajmy. Jedno, myślę, z takich bardzo słonecznych nagrań w fenomenalnej wersji.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Minęła 6:30, my spoglądamy na prognozy pogody. Na termometrach już teraz od 10 stopni w Jeleniej Górze, przez 11 w Wałbrzychu, do nawet 15 w Legnicy i we Wrocławiu. Maksymalnie dzisiaj na termometrach od 26 nawet do 28 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie bardzo duża ilość słońca, bezwietrzna pogoda. Piękny, upalny dzień przed nami.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
5: Dzień dobry. Wałbrzych. Co z połączeniami kolejowymi do Czech? Niejasne plany PLK na linii Wałbrzych-Mieroszów. Także zmiany w rozkładzie jazdy lubińskich autobusów oraz na koniec apel strażaków. W lesie susza. Szczegóły za moment. Zapraszam. Czy linia kolejowa z Wałbrzycha do Mieroszowa i dalej po czeskiej stronie z Medzimesti do Nachodu będzie modernizowana i rozwijana? Po spotkaniu samorządowców z Kudowy i Nachodu przedstawicielami PLK te plany wydawały się stać pod dużym znakiem zapytania. Perspektywa elektryfikacji tej linii dość rozmyta. Materiał Jacka Zycha.
6: Rzeczywiście podczas spotkania, do jakiego doszło na początku maja w Kudowie-Zdroju, rozmawiano na temat planów i możliwości budowy ewentualnego połączenia Kudowy-Zdroju z Nachodem. Takie rozwiązanie proponowali przedstawiciele polskich linii kolejowych, argumentując to m.in. rzekomą rezygnacją kolei czeskich z modernizacji preferowanej do tej pory linii kolejowej łączącej Nachod z Medzimiesti. To miałoby w następstwie skutkować odejściem PLK od planów elektryfikacji i dalszego rozwoju linii Mieroszów-Wałbrzych. To o tyle zaskakujące, że to właśnie to połączenie miało być osią projektowanego przez Polskę i Czeską Republikę szybkiego połączenia Wrocławia z Pragą. Ja o te plany zapytałem oficjalnie i zarząd czeskich kolei, i polskie linie kolejowe. Zgodnie z ustaleniami z międzynarodowych rozmów pracujemy teraz nad elektryfikacją i modernizacją linii kolejowej Hradec-Kralowe, Nachod, Medzimiesti, granica państwa i dalej w kierunku na Wałbrzych. Pociągi międzynarodowe mają pojechać po tej trasie w 2035 roku, zapewniając szybkie połączenie na trasie Praga-Wrocław. Powiedział Duszan Gawenda, rzecznik czeskiego zarządu kolei. Co ciekawe, planów o zaniechaniu rozwoju linii Wałbrzych-Mieroszów nie potwierdza też rzeczniczka samej PLK, Marta Pabiańska.
7: Obecnie prowadzone są prace związane z remontem tunelu kolejowego w Unisławiu Śląskim, a zakres robót uwzględnia możliwość przyszłej elektryfikacji linii kolejowej numer 291 na odcinku Boguszów-Gorce-Mieroszów. Na dziś jednak nie określono terminu elektryfikacji ani sposobu zasilania sieci trakcyjnej. Kwestie te będą analizowane z uwzględnieniem postępu przygotowawczych prac po stronie czeskiej.
6: To właśnie Marta Pabiańska, rzeczniczka polskich linii kolejowych. Dlaczego w takim razie podczas spotkania w Kudowie-Zdroju podano samorządowcom z Polski i Czech niepolegającą na prawdzie informację? Sprawie będę się przyglądał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Od 1 czerwca zmienią się trasy i rozkłady jazdy niektórych autobusów bezpłatnej komunikacji w południowej części gminy Lubin. Ma być krócej i skuteczniej.
8: Czyli lepiej, a dodatkowo do tego lepiej wpisuje się zajawka nowej linii autobusowej, która poprawi dostępność komunikacyjną kilku miejscowości. Mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
9: Największe zmiany dotyczą linii 104 i 105. Linia 104 nie będzie już kursowała przez Raszówkę i trasa zostanie skrócona i poprowadzona z Buczynki przez Raszową Małą bezpośrednio do Raszowej nowo wyremontowaną drogą powiatową. W samej Raszowej pojawią się także dodatkowe przystanki autobusowe. Jednocześnie uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 114 na trasie Wierdzień, Głuchowice, Kochlice, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Pieszków, Osiek i Lubin. Nowa linia ma zapewnić lepszy dostęp do komunikacji mieszkańcom właśnie tych sołectw. Będzie kursować 6 razy dziennie w dni robocze, 4 razy dziennie w sobotę i 3 razy w niedzielę.
8: Korekty obejmą również linie 2, 4 i 101. Zmienią się tam czasy przejazdów oraz godziny odjazdów wybranych kursów. Nowe rozkłady jazdy będą dostępne na stronie internetowej przewoźnika PKS Lubin. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: A A na koniec wraz ze strażakami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. W związku z panującą suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Starszy brygadier Michał Jeremienko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, przypomina, aby podczas leśnych spacerów przestrzegać kilku zasad.
2: Zawsze zalecamy zdrowy rozsądek, nie rozpalamy ognia w lesie, nie wyrzucamy śmieci, nie wyrzucamy niedopałku. To są najważniejsze rzeczy. Jeżeli widzimy jakieś zagrożenie, należy je niezwłocznie zgłosić na numer alarmowy 112, podać swoją lokalizację. Jeżeli jesteśmy w stanie lepiej określić to miejsce, gdzie to się dzieje, należy to zrobić, nie rozłączać się. Pożary lasów są niezwykle groźne. W ostatnim czasie widzieliśmy na terenie Europy i na terenie Polski również dużą intensyfikację tych pożarów. Mamy dość suchą wiosnę i to zagrożenie jest realne. Takie pożary angażują bardzo dużą liczbę strażaków, bardzo dużą liczbę sprzętu, a może być potrzebne na innych obszarach.
5: Dziękuję. W tym raporcie regionalnym to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: 22 minuty do godziny 7. Kto z nami?
10: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: i tak nie na to.
1: 18 minut do godziny 7, muzyczne radio poranku. No a my za moment jeszcze będziemy mieli dla was kilka informacji, tych oczywiście najnowszych, ale także będziemy mieli dla was to, jaki ten dzień dziś będzie. Horoskop już prawie gotowy, zatem koniecznie zostańcie z nami do tego czasu. The Superman Lovers i Starlight.

0: 10 minut do godziny 7, no to zerknijmy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany czekają miłe chwile spędzone z bliską osobą, być może z mamą, ale dopiero wieczorem. Byki przez większą część wtorku nie będą czuły się najlepiej, nastrój poprawią odwiedziny. Bliźnięta intuicyjnie mogą znaleźć rozwiązanie sporego problemu lub wpaść na dobry pomysł. Raki, zaniedbywanie życia rodzinnego odbije się czkawką, ktoś może zapamiętać to na długo. Lwy, wydarzy się coś, co pozwoli nabrać dystansu do spraw, które ostatnio mocno męczyły. Panny mają szansę na nowe otwarcie, ale ostrożnie trzeba podchodzić do na przykład wyjazdów. Wagi będą mogły sobie trochę pofolgować i więcej czasu przeznaczyć na swoje przyjemności. Skorpiony dziś znajdą więcej czasu dla siebie i rodziny, ale wkrótce tendencja się odwróci. Strzelcy mają przed sobą twórczy dzień, nawet praca będzie sprawiała im wiele radości. Koziorożce zechcą oderwać się od problemów, niestety ostatnio jest ich w nadmiarze. Wodniki czeka udany, miły dzień. Ktoś zrobi niespodziankę lub zaprosi na przysłowiową kawę. Ryby, trzeba trzymać rękę na pulsie, a wtedy wszystko potoczy się bez większych trudności. Mamy wtorek, 26 dzień maja. Imieniny obchodzą Emil, pomysłowy i wnikliwy, skłonny do rywalizacji. Filip jest wrażliwy, pełen temperamentu, jest bardzo dokładny, a Paulina miła, pobudliwa o zmiennym charakterze. Osoby urodzone 26 maja są bardzo zręczne i zręcznie wyrażają swoje myśli. Są kontaktowe i towarzyskie. Zawsze potrafią dowieść słuszności swego zdania. Są konsekwentne, czasem uparte, nawet zawzięte. Jednak te cechy okazują niezmiernie rzadko. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku. Na dziś to lew.
2: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: 9 minut do godziny 7. Muzyczne Radio i Alan Walker, Dancing in Love. It takes...

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Werdycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce na trasie Rogoźno-Poznań. Na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze, trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
2: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
4: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
2: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki. Z tych weekendowych zdarzeń oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
2: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
6: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
2: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Frederyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu.

0: rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: I tak o poranku gra Muzyczne Radio, 14 minut po godzinie 7, dzień mamy dzisiaj i o tej pamięci będziemy wam przypominać z Muzycznym Radiem. Nie zapomnimy i w ogóle zakładamy, że nikt przecież by nie zapomniał o tak ważnym dniu, 26 dzień maja dzisiaj. A my o poranku oczywiście, oprócz tego, że gramy takie utwory jak Just Like That, I Like It, że za moment po polsku zagramy coś od grupy Lady Punk, to jeszcze mamy dla was Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie to, co interesuje wszystkich zmotoryzowanych, dowiemy się, czy paliwa potanieją i duże zainteresowanie chińskimi autami. Ruszamy!
1: Autoradio.
2: Na krajowym rynku paliw mijający tydzień przyniósł nieznaczne wzrosty cen w hurcie, ale jednocześnie też dalsze zmniejszanie się różnicy między benzyną 95 a olejem napędowym, zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i na stacjach. Perspektywy dla odbiorców są jednak optymistyczne, bowiem z prognozy epetrol.pl wynika, że w końcu maja na stacjach paliw za tankowanie będzie się płacić mniej niż obecnie. W tym tygodniu najbardziej prawdopodobny jest scenariusz umiarkowanych spadków cen wszystkich gatunków paliw. Zgodnie z prognozą detaliczną w okresie od 25 do 31 maja średnia cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale od 6,87 zł do 6,98 zł za litr, popularnej 95 w granicach od 6,34 zł do 6,45 zł za litr, oleju napędowego od 6,72 zł do 6,83 zł za litra, autogazu od 3,59 zł do 3,68 zł za litr. Dobrą informacją dla kierowców jest też to, że część sieci stacji paliw, m.in. Orlen i Moja, przedłużyła weekendowe promocje na tankowanie, co może częściowo zmniejszać wydatki. Polacy pokochali chińskie samochody, o tym za chwilę.
1: Aktualności.
2: Dziś co ósme nowe auto w naszym kraju jest od chińskiego producenta, co jest powodem, że Polacy tak ciepło przyjęli chińską motoryzację. Przecież jeszcze do niedawna wydawało się, że znacznie bardziej wolimy starsze używane samochody prestiżowych marek niż nowe. Według ekspertów jest kilka powodów zmiany zainteresowania klientów. Polacy zupełnie nieoczekiwanie zmienili podejście do samochodów. Nie muszą już mieć auta marki znanej u nas od dziesięcioleci. Znacznie bardziej istotna stała się nie tyle sama cena, bo ona zawsze odgrywała kluczową rolę, ale jej relacja do wyposażenia standardowego, gwarancji, a nade wszystko wyglądu. A chińskie auta pod tym względem potrafią zrobić wrażenie. Drugi powód sukcesu aut z państwa środka jest następujący. Dla wielu Polaków chiński samochód to ich pierwszy fabrycznie nowy pojazd w życiu. Wcześniej jeździli używanymi, wprawdzie często o prestiżowych marek, ale ich stan techniczny, wygląd, komfort, wyposażenie lub wielkość ekranu nierzadko pozostawiały co nieco do życzenia. Klienci salonów przejechali się chińskim samochodem, w którym dostali to, czego nigdy nie mieli. Zapach nowego auta, nowoczesne i bogate wyposażenie, nowoczesny i efektowny design, wielki ekran oraz długą gwarancję. I po prostu nie mogli się oprzeć. Zresztą mało kto by potrafił na ich miejscu. Polacy zaczęli bowiem przykładać dużą wagę właśnie do designu, zarówno nadwozia, jak i wnętrza. Nie dość, że same auto ma wyglądać efektownie, to jeszcze liczą się dodatki, na przykład duże aluminiowe obręcze kół czy pakiet stylistyczny. We wnętrzu jesteśmy w stanie dopłacić za lepszą tapicerkę. Uwielbiamy też możliwie największe ekrany w środkowej konsoli. A to wszystko gro chińskich samochodów ma już w standardzie. Przy czym cena wciąż pozostaje wyjątkowo kusząca i właściciela chińskiego auta stać było na zapłacenie od razu pełnej ceny. Nie musiał brać wieloletniego kredytu. Na dodatek kluczowe okazało się to, od kogo Polacy kupują chiński samochód. Chińskie firmy wiedziały jedno. Klient może nie znać za dobrze ich marki, ale dla niego bardziej liczy się to, że reprezentuje ją doskonale znany mu dealer. Sprzedażą większości chińskich marek w Polsce zajmują się właśnie dealerzy, którzy działają u nas od dawna, ciesząc się uznaniem, szacunkiem i zaufaniem lokalnej społeczności. To dodatkowo podnosi prestiż chińskiej marki. Klient uważa bowiem, że renomowany dealer nie wiązałby się z marką, która umniejszałaby jego wiarygodność.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Meghan Trainor w muzycznym radiu i Mother o poranku. Zbliża się 7.30, raport regionalny i słów kilka o tym, co w pogodzie. Dosłownie za chwilę, a ten nasz poranny program muzycznego radia może się odbyć i odbywa się tylko w towarzystwie największych polskich klasyków. Choćby teraz dajcie głośniej dla tych, którzy po nieprzespanej nocy potrzebują dodatkowego, jakiegokolwiek już w zasadzie wzmocnienia. Madam i Lipstick on the Glass.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
6: Minęła 7.30, na termometrach już teraz na Dolnym Śląsku w okolicach 15 stopni, bardzo dużo słońca i tego słońca dzisiaj z całą pewnością nie zabraknie na przeważającym obszarze naszego województwa. Temperatura maksymalna od 26 nawet do 28 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: A zaczynam od ważnej informacji, bo kolejna linia rewitalizowana niebawem już pojawi się na mapie dostępności Dolnego Śląska. W Kamiennogórskim Ratuszu doszło do ważnego wydarzenia. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała oficjalną umowę na wykonanie remontu 12-kilometrowej linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Docelowo wyremontowany zostanie etapami cały odcinek aż do Kowar razem z tunelem pod przełęczą Kowarską. Dzięki temu Kamienna Góra zyska bezpośrednie połączenie z Jelenią Górą. O znaczeniu tej inwestycji mówili podczas wczorajszej konferencji Paweł Gancarz, marszałek województwa, Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz burmistrz Kamiennej Góry Janusz Hodasewicz.
9: Historyczny moment przyspieszamy. Ostatnio na sesji Sejmiku, sesji absolutoryjnej, dużo pytań, zastrzeżeń opozycji do realizowanych przez nas programów do południa Dolnego Śląska, które akurat jest mi najbliższe mojemu sercu. Wiem, jak jest to złożony temat, jeżeli chodzi o rozwój, zapóźnienia, ale też przywracanie czy doganianie przez południe Dolnego Śląska pozostałej części województwa. I tak się akurat składa, i to też mówiłem na sesji sejmiku absolutoryjnej, że najbliższe rewitalizacje linii kolejowych, czyli około 200 km, to właśnie będzie południe Dolnego Śląska. I tak samo dzisiaj, gdy umowa, która została podpisana, przyspieszamy. Mamy ambitny plan w najbliższych 3 latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych, wykorzystując środki europejskie, ale też środki z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Wiedzieliśmy, że Dolny Śląsk nie będzie się rozwijał, jeżeli nie wrócimy do transportu kolejowego. Tym bardziej, że bardzo zależało nam kilka rzeczy. Włączenie transportowe, aktywizacja całego terenu południe Dolnego Śląska. Tam nie ma ciężkiego przemysłu, natomiast niezwykle atrakcyjny, jeżeli chodzi o turystykę. Więc otworzyliśmy te tereny dla turystów. Z drugiej strony bardzo nam zależało, żeby ten kapitał ludzki pozostał tu w terenie, w dobrze pojętym słowa znaczeniu prowincji.
11: To było kilka lat starań dzięki wsparciu panów marszałków, zarówno marszałka Przybylskiego, jak i marszałka Gancarza. Dzięki wsparciu marszałka Myrdy udało się ten projekt przeforsować i dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj doczekaliśmy się finalizacji w postaci podpisania tej umowy. To jest naprawdę bardzo ważny dzień. Dzień, który otwiera w niedalekiej przyszłości Kamienną Górę znów na świat, otwiera kolejowo na świat, a jednocześnie gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach i gwarantuje zakończenie bardzo trudnej koegzystencji mieszkańców ulicy Towarowej i okolicznych z załadunkiem kamienia z kopalni Ogorzelec. Ten czas już powoli dobiega końca.
8: No, niesamowite, ile się dzieje w tym temacie na Dolnym Śląsku. Teraz z torów przenosimy się na drogi. Od 1 czerwca zmienią się trasy i rozkład jazdy części autobusów bezpłatnej komunikacji w południowej części gminy Lubin. Ma być krócej i skuteczniej.
12: Czyli lepiej, a dodatkowo do tego lepiej wpisuje się zajawka nowej linii autobusowej, która poprawi dostępność komunikacyjną kilku miejscowości. Mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
0: Największe zmiany dotyczą linii 104 i 105. Linia 104 nie będzie już kursowała przez Raszówkę i trasa zostanie skrócona i poprowadzona z Buczynki przez Raszową Małą bezpośrednio do Raszowej, nowo wyremontowaną drogą powiatową. W samej Raszowej pojawią się także dodatkowe przystanki autobusowe. Jednocześnie uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 114 na trasie Wierdzień, Głuchowice, Kochlice, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Pieszków, Osiek i Lubin. Nowa linia ma zapewnić lepszy dostęp do komunikacji mieszkańcom właśnie tych sołectw. Będzie kursować 6 razy dziennie w dni robocze, 4 razy dziennie w sobotę i 3 razy w niedzielę.
12: Korekty obejmą również linie 2, 4 i 101. Zmienią się tam czasy przejazdów oraz godziny odjazdów wybranych kursów. Nowe rozkłady jazdy będą dostępne na stronie internetowej przewoźnika PKS Lubin. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: I na koniec kronika policyjna. Jeleniogórscy funkcjonariusze zatrzymali 42-latka, który w mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat za kratkami, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska.
13: Podczas przeszukania lokalu mundurowi zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę oraz haszysz. Zabezpieczonych środków odurzających można uzyskać około 500 porcji handlowych. Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się ich dystrybucją. Jeleniogórzanin został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dalszych czynności procesowych. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
8: Kolejny raport już o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey guys, we are Shanghai.
15: And you're listening to Muzyczne Radio.
14: They really love music.

0: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy posłuchali doradców od bezpieczeństwa. Nigdy wcześniej oszczędności trzymane przez nas w gotówce nie były tak wielkie. Z najnowszych danych NBP wynika, że po Polsce w formie banknotów i bilonu krąży już 478 miliardów złotych, o 70 miliardów więcej niż przed rokiem. Choć czy krąży, to do końca nie jest pewne, może raczej leży pochowana w wersalkach i skarpetach. Według ekonomistów Polacy najprawdopodobniej wzięli sobie do serca apele, by na czarną godzinę mieć nieco pieniędzy przy sobie, choć jest też druga teoria. Gotówka ułatwia finansowanie transakcji w szarej strefie. Równolegle rosną oszczędności Polaków trzymane w bankach, choć pewnie byłyby one jeszcze większe, gdyby nie spadające oprocentowanie. A skoro mowa o pieniądzach w domu, Big Info Monitor zapytał w sondażu, kto i o co dokładnie kłóci się w sporach o finanse. Okazuje się, że znacznie częściej awantury wybuchają w rodzinach z dziećmi niż w tych, w których dzieci nie ma. Pary mają do siebie pretensje przede wszystkim o wysokie koszty utrzymania albo rozrzutność partnera lub partnerki. Wytykają też sobie za niskie zarobki albo brak pracy. Przyczyną sporów bywają również zbyt duże wydatki na utrzymanie zwierząt albo ukrywanie zakupów przed drugą połówką. Ankietowani jednocześnie przyznają, że najlepszym sposobem na to, by się nie kłócić, jest regularnie wyjaśniać sobie problemy. Idzie rewolucja w sposobie rejestrowania się do lekarzy specjalistów. Od 1 lipca pacjenci będą mogli robić to poprzez internetowe konto pacjenta. W centralnej elektronicznej rejestracji mają być dostępne grafiki przyjęć wszystkich placówek medycznych. System będzie pilnować miejsca pacjenta w kolejce i automatycznie przypisze mu termin, gdy ten się zwolni. Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w dniu zgłoszenia, trafią do jednej ogólnopolskiej listy oczekujących. Na razie centralna rejestracja obejmuje tylko kilka specjalności. Docelowo ma być rozszerzona na wszystkie. A placówki, które nie zgłoszą swoich grafików do systemu, mogą zostać ukarane finansowo.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek panowały doskonałe nastroje. Wszystkie główne indeksy zanotowały solidne zyski. WIG 20 urósł o 2,16%, dzięki czemu ustanowił nowe roczne maksimum. Najważniejszy wskaźnik GPW ma obecnie 3720 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,25 zł, dolar 3,65 zł, a frank 4,66 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Turn the lights off w muzycznym radiu. 7 minut już do godziny 8. Wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za chwilę.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: No to o poranku jeszcze takie melodie, które na pewno już znacie z fal naszej stacji, ale fajnie się wraca. O poranku J Balvin teraz i Amber Mark Jump.

0: Unię Europejską.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
7: Czas na wiadomości.
9: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
10: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
9: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
11: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
9: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
13: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
12: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
9: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
14: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
9: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
15: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
16: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
9: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Bledka, komu miałabym powiedzieć, ne, kto komu, mamie, bo dzisiaj przecież dzień mamy.
1: Muzyczne radio.
0: 26 dzień maja, kwadrans po godzinie 8, no i obchodzimy oczywiście dzień mamy, wszystkie mamy serdecznie pozdrawiamy, ściskamy, to jest dzisiaj dzień uścisków, buziaków, telefonów, kwiatów. No i oczywiście życzeń za wszystko, co tu dużo mówić, można się rozdrabniać, wymieniać, ale generalnie jest to dzień, kiedy dzisiaj po prostu życzymy dużo zdrowia, radości, odpoczynku, samych pięknych chwil. Wszystkim mamom oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia już teraz. No i pamiętajmy o tym, my w Muzycznym Radiu obiecujemy, że będziemy przypominać. Dzień mamy, piękny dzień. Choć chyba nie ma nic piękniejszego niż to, żeby o tych mamach pamiętać nie tylko w dniu mamy, ale po prostu każdego dnia. Ale wiadomo jak jest, przez różne odległości, sytuacje, dziś jest to zdecydowanie ten dzień, kiedy powinniśmy pojechać, złożyć życzenia, zaprosić na kawę, zaprosić na ciasto, na jakiś fajny obiad, albo zadzwonić, jeśli w połowie tygodnia, w środku tygodnia w zasadzie nie jesteśmy w stanie inaczej rozplanować sobie dnia. 17 minut już po godzinie 8. My dziś oczywiście gramy, składając wam życzenia, drogie mamy. Armin van Buuren teraz Easy to Love.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: To już 22 minuty po godzinie 8. The Colors teraz, Rolling Stones. Za chwilę mówić będziemy o tym, co w pogodzie. Za moment także raport regionalny. Do tego czasu jeszcze wspomniany przed momentem projekt The Colors i Dry School, a także Krzysztof Zalew.

0: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla 2 lub 1 osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Minęła 8.30, a na termometrach w okolicach 17 stopni już teraz 26, 27, a być może nawet miejscami 28 stopni. Pewne jest to, że przez cały dzień na przeważającym obszarze Dolnego Śląska będzie nam towarzyszyła bardzo duża ilość słońca, zarówno dzisiaj, w środę, w czwartek, jak i w piątek, do końca tygodnia. Piękna aura.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana w Szklarskiej Porębie. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych oraz zwiększenie przepustowości obiektu, co jest bardzo ważne. I tutaj dobra informacja, bo już od tego lata nieznośny fetor w mieście nie powinien już doskwierać mieszkańcom i turystom, mówi Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Poręby.
8: Rzeczywiście, no od lat było to piętno Szklarskiej Poręby i taka pięta Achillesa. W tym momencie remont oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiemy już, że na sezon letni, czyli wakacyjny, no ta oczyszczalnia już będzie w 80% funkcjonowała, więc te wszystkie uciążliwości nie powinny występować. No a z końcem roku ruszy pełną parą i ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany. Zapewnienia karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji wskazują na to, że przez 5 lat Szklarska Poręba w tym zakresie będzie zaspokojona, a później, no to już tak powiem, się okaże. No, trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no, ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
7: Gmina Stare Bogaczowice rozpoczyna termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej. Samorząd podpisał już umowy z wykonawcami prac w 2 remizach strażackich oraz świetlicy wiejskiej. Trwają przygotowania do wyłonienia firmy, która odnowi siedzibę Urzędu Gminy.
9: Tak, dzień dobry. Władze Starych Bogaczowic pozyskały wysokie dofinansowanie na termomodernizację budynków publicznych. Prace obejmą remizy OSP w Starych Bogaczowicach oraz w Gostkowie. Wójt gminy Tomasz Fonka podpisał umowy na realizację tych zadań w minioną środę. Inwestycje mają poprawić funkcjonowanie jednostek i przynieść realne oszczędności w rachunkach za energię.
10: Przede wszystkim będzie nowy dach, docieplone będą obiekty, zyskają nowe źródła ciepła w postaci pompy ciepła, będą nowe instalacje wodne, nowe bramy, co też jest ważne dla naszych strażaków, żeby szybciej wyjeżdżać do akcji. Generalnie jest bardzo duży zakres prac, który ma poprawić funkcjonowanie tych remiz.
9: To Tomasz Fąka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Koszt remontu obu budynków strażackich wyniesie około 2,5 miliona złotych. Urzędnicy zaplanowali też głęboką termomodernizację dawno nieużytkowanej świetlicy wiejskiej w Starych Bogaczowicach. Obiekt od 2 lat pozostaje zamknięty dla mieszkańców właśnie z powodu złego stanu technicznego.
10: Tu jeszcze w tym zadaniu, oprócz tych 2 remiz i świetlicy, mamy też termomodernizację budynku Urzędu Gminy i łącznie te 4 zadania kosztują około 4,5 miliona złotych.
9: Czy to jednak wystarczy? Nie wiadomo. Już dziś przetarg na termomodernizację samego budynku Urzędu Gminy trzeba będzie powtórzyć. Pierwsze oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet. Urzędnicy liczą jednak na szybkie znalezienie wykonawcy w kolejnym postępowaniu. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Wielu turystów wejście w góry traktuje jak niedzielny spacer, a to niestety może skończyć się tragicznie, ostrzegają goprowcy. Wybierając się na górską wyprawę, bez względu na pogodę, zawsze trzeba odpowiednio się przygotować, radzi Adam Tkoczy, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.
4: Trzeba pamiętać o tym, że zmienność pogody w górach jest bardzo częsta, więc musimy być przygotowani na to, żeby przede wszystkim umieć zmienić plany nasze, które mamy. Czyli jeżeli widzimy, że pogoda się psuje, jeżeli widzimy, że zbierają się chmury, no to zmieńmy plany, nie ciągnijmy naszej wycieczki do końca, tylko głową wycofać się w momencie, kiedy należy. Oczywiście odpowiednie przygotowanie pod kątem stroju, kurtka przeciwdeszczowa zawsze w plecaku, mapa i źródło światła w razie czego, bo czasami ta wycieczka może się przedłużyć do nieprzewidywalnych godzin. Im bardziej i lepiej przygotowani turyści, tym dla nas jest to mniej pracy, natomiast wiadomo, my od tego jesteśmy, więc zawsze pamiętajmy, o jaki jest numer ratunkowy do GOPR-u. Jest to numer 985 lub 601-1300 i warto przed wyjściem w góry zainstalować sobie na telefon aplikację Ratunek, dzięki której bardzo łatwo nam ratownikom jest zlokalizować w momencie ewentualnego wypadku.
7: Wiele rzeczy wydaje się oczywistych, ale często o tych podstawowych zasadach zapominamy. Warto o tym wszystkim pamiętać, no i śledzić prognozę pogody, słuchając m.in. Muzycznego Radia. Kolejny raport o 9.30, a teraz pogoda w Karkonoszach.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr północno-zachodni 13 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, ponad 50 km. Bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 18 do 27 stopni. Bezwiecznie, bez opadów, bez zachmurzenia, widzialność bardzo dobra. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczny Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Po reklamie.
8: Poranek z muzycznym radiem.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy posłuchali doradców od bezpieczeństwa. Nigdy wcześniej oszczędności trzymane przez nas w gotówce nie były tak wielkie. Z najnowszych danych NBP wynika, że po Polsce w formie banknotów i bilonu krąży już 478 miliardów złotych, o 70 miliardów więcej niż przed rokiem. Choć czy krąży, to do końca nie jest pewne, może raczej leży pochowana w wersalkach i skarpetach. Według ekonomistów Polacy najprawdopodobniej wzięli sobie do serca apele, by na czarną godzinę mieć nieco pieniędzy przy sobie, choć jest też druga teoria. Gotówka ułatwia finansowanie transakcji w szarej strefie. Równolegle rosną oszczędności Polaków trzymane w bankach, choć pewnie byłyby one jeszcze większe, gdyby nie spadające oprocentowanie. A skoro mowa o pieniądzach w domu, Big Info Monitor zapytał w sondażu, kto i o co dokładnie kłóci się w sporach o finanse. Okazuje się, że znacznie częściej awantury wybuchają w rodzinach z dziećmi niż w tych, w których dzieci nie ma. Pary mają do siebie pretensje przede wszystkim o wysokie koszty utrzymania albo rozrzutność partnera lub partnerki. Wytykają też sobie za niskie zarobki albo brak pracy. Przyczyną sporów bywają również zbyt duże wydatki na utrzymanie zwierząt albo ukrywanie zakupów przed drugą połówką. Ankietowani jednocześnie przyznają, że najlepszym sposobem na to, by się nie kłócić, jest regularnie wyjaśniać sobie problemy. Idzie rewolucja w sposobie rejestrowania się do lekarzy specjalistów. Od 1 lipca pacjenci będą mogli robić to poprzez internetowe konto pacjenta. W centralnej elektronicznej rejestracji mają być dostępne grafiki przyjęć wszystkich placówek medycznych. System będzie pilnować miejsca pacjenta w kolejce i automatycznie przypisze mu termin, gdy ten się zwolni. Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w dniu zgłoszenia, trafią do jednej ogólnopolskiej listy oczekujących. Na razie centralna rejestracja obejmuje tylko kilka specjalności. Docelowo ma być rozszerzona na wszystkie, a placówki, które nie zgłoszą swoich grafików do systemu, mogą zostać ukarane finansowo.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek panowały doskonałe nastroje. Wszystkie główne indeksy zanotowały solidne zyski. WIG 20 urósł o 2,16%, dzięki czemu ustanowił nowe roczne maksimum. Najważniejszy wskaźnik GPW ma obecnie 3720 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,25 zł, dolar 3,65 zł, a frank 4,66 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

BGC Stayin' Alive w muzycznym radiu. Tak pod nogę gramy, rozpoczynając powoli nasze wtorkowe przedpołudnie z naszą stacją oczywiście. Kilka minut zostało nam do godziny 9:00. Polecamy się i zapraszamy na kolejną część programu, gdzie na pewno nie zabraknie tych słonecznych, wiosennych, a być może także letnich hitów z poprzednich lat. Ja za nasze dzisiejsze spotkanie bardzo pięknie dziękuję. Sebastian Wysoczański. Udanego życzę dnia i espresso wam polecam. Od Sabriny Carpenter teraz co prawda, ale takie inne również po godzinie 9:00 może się oczywiście jeszcze pojawić. Kilka filiżanek dziennie, espresso można pić, kawa jest zdrowa, jeśli oczywiście nie mamy problemów zdrowotnych. Później dab do godziny 9:00. Raz jeszcze dziękuję. Fajnego, spokojnego przede wszystkim dnia. Do usłyszenia.

0: 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 9:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
9: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
10: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej. Antybalistyki.
8: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
11: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
12: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
11: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
12: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
11: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia, ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
8: Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
13: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
8: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
14: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
8: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
15: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równą godzinę rozprawiła się z 17-letnią

0: Emerson Jones, 6162. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
1: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tego nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
0: Kolejną rywalką świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Qin Wenzheng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Fręch ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klin, Samonium Nikozja czy słoweński NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
2: To były wiadomości.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

mama, bo jakżeby inaczej w dniu mamy 26 maja z najlepszymi życzeniami po raz kolejny od Muzycznego Radia z uściskami, z pozdrowieniami. Świąteczny dzień, wtorek, 9:15, kolejny dzień pięknej wiosny. Zbyszek Deka, kłaniam się w Muzycznym Radiu. Dzień dobry.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Codzienne przypomnienie horoskopu po godzinie 9. Na zegarach teraz 9:18. Barany czekają miłe chwile spędzone z bliską osobą, być może z mamą, ale dopiero wieczorem. Byki przez większą część wtorku nie będą czuły się najlepiej. Nastrój poprawią odwiedziny. Bliźnięta intuicyjnie mogą znaleźć rozwiązanie sporego problemu lub wpaść na dobry pomysł. Raki. Zaniedbywanie życia rodzinnego odbije się czkawką. Ktoś może zapamiętać to na długo. Lwy, wydarzy się coś, co pozwoli nabrać dystansu do spraw, które ostatnio mocno męczyły. Panny mają szansę na nowe otwarcie, ale ostrożnie trzeba podchodzić do na przykład wyjazdów. Wagi będą mogły sobie trochę pofolgować i więcej czasu przeznaczyć na swoje przyjemności. Skorpiony dziś znajdą więcej czasu dla siebie i rodziny, ale wkrótce tendencja się odwróci. Strzelce mają przed sobą twórczy dzień, nawet praca będzie sprawiała im wiele radości. Koziorożce zechcą oderwać się od problemów, niestety ostatnio jest ich w nadmiarze. Wodniki czeka udany, miły dzień, ktoś zrobi niespodziankę lub zaprosi na przysłowiową kawę. I jeszcze ryby, trzeba trzymać rękę na pulsie, a wtedy wszystko potoczy się bez większych trudności. Co do osób urodzonych 26 maja, to na ogół bardzo zręcznie wyrażają swoje myśli, są kontaktowe i towarzyskie, zawsze potrafią dowieść słuszności swojego zdania, są konsekwentne, czasem uparte, a nawet zawzięte, jednak te cechy okazują niezmiernie rzadko. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to lew. A imieniny obchodzą dzisiaj Emil, człowiek pomysłowy, wnikliwy, skłonny do rywalizacji, Filip, wrażliwy, pełen temperamentu, dokładny i Paulina, pobudliwa, o zmiennym charakterze, miła. No to wszystkiego przemiłego, pozdrawiamy i ślemy całusy o 9:20 Muzyczne Radio. Cieszymy się kolejnym słonecznym, pięknym, wiosennym dniem, który potrwa mniej więcej do godziny 20, mniej więcej wtedy zachód słońca.
0: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Najcieplejszy, żeby nie powiedzieć gorący dzień tygodnia, z temperaturą, która ma dzisiaj dochodzić do 28, nawet 29 stopni. To możliwe w okolicach Legnicy. Teraz od 20 do 24 niebo nad Dolnym Śląskiem, nad Polską praktycznie bezchmurne.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Umiarkowany i silniejszy wiatr powieje dziś z północnego zachodu. Dzięki temu mamy idealne, czyste powietrze. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
11: A na początek sprawa odbudowy kładki nad Bobrem w Lwówku Śląskim. Przypomnijmy, przeprawa pomiędzy ulicami Działkową a Wyzwolenia została uszkodzona przez powódź, jaka nawiedziła region we wrześniu 2024 roku. Wstępnie zakładano, że kładka będzie gotowa już w czerwcu. Jednak z powodu przechylenia się jednego z filarów sytuacja się skomplikowała, wyjaśnia Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
12: Pani projektant musiała zmienić ten projekt z racji tego, że jeden filar się przechylił, więc mieliśmy do wyboru albo za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić nowy projekt, albo za kilkaset, około 700-800 tysięcy złotych odbudowywać cały filar. Więc zdecydowaliśmy się na tę tańszą opcję, czyli robimy nowy projekt, złożymy go w starostwie oraz w urzędzie wojewódzkim, gdzie postaramy się o kolejne dofinansowanie na dokończenie tej kładki. To się może znacząco przedłużyć, bo to wszystko zależy od tego, czy otrzymamy od takiej powiatowej komisji zgodę na zrobienie tego mostu na zgłoszenie, czy na pełen projekt budowy. Jeśli to będzie projekt budowy, tam jest wymagany na przykład pozwolenie prawne, które może potrwać pół roku nawet, więc wtedy znacząco przedłuży się budowa tej kładki. Wojsko jest w gotowości. My również czekamy tylko na ten właśnie ostateczny projekt, który przekażemy do starostwa powiatowego i będziemy czekać na decyzję. Mamy nadzieję pozytywną dla nas, że będziemy mogli to zrobić na zgłoszenie. No i wtedy myślę, że w ciągu 2 miesięcy rozpocznie się budowa. A jeśli to będzie pełen projekt budowy, no to wtedy może to się przedłużyć nawet do pół roku. W takim najgorszym scenariuszu jest to możliwe, ale oczywiście robimy wszystko, żeby zakończyć to jeszcze w tym roku. Cały czas mówiliśmy o tym, że mamy nadzieję, że na wakacje ta kładka będzie otwarta, co jest to możliwe, ale mało realne. I oczywiście o to się staramy. Bardzo na tym zależy, dlatego wprowadziliśmy bezpłatny transport dla naszych mieszkańców właśnie na Działki.
11: I zmieniamy temat. Paraliż na drogach do granicy. Powód? Nasi zachodni sąsiedzi mieli przedłużony weekend i dziś Policja Federalna prowadzi wzmożone kontrole graniczne na przejściach z Niemcami.
13: Nieco ponad godzinę temu korek na autostradzie A4 przekraczał 18 km od zjazdu w Godzieszowie do przejścia w Ludwigsdorfie. Jeżeli macie możliwość, lepiej przekroczyć granicę na przejściach Radomierzyce i Sieniawka. No ale zator na A4 to nie jedyne miejsce, gdzie zmotoryzowani są zmuszeni postać dłuższą chwilę. Jak podaje elubań.pl, na trasie numer 94 korek zaczyna się w okolicach Przesieczan i do zjazdu na autostradę w Jędrzychowicach ma około 10 km. Natomiast na drodze krajowej numer 30 zator utworzył się już między Trójcą a Łagowem, blokując przejazd przez 4,5 km aż do Ronda Solidarności w Zgorzelcu. A w samym Zgorzelcu też różowo nie jest. W stronę Miejskiego Mostu Granicznego postój murowany. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie zacznie już wracać do normy. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
11: I kończymy wyjątkową informacją. Dzień Matki to święto obchodzone na całym świecie w różnych terminach. W Polsce przypada zawsze 26 maja. Zarówno dla młodszych, jak i tych nieco starszych dzieci to okazja, by wyrazić miłość i wdzięczność wobec wszystkich mam. Dlatego warto też spojrzeć na kobiety także przez pryzmat rynku pracy, mówi Małgorzata Górska z Urzędu Statystycznego.
8: Dane statystyki publiczne pokazują, że kobiety są bardzo ważną częścią zasobu pracy w Polsce. Na koniec listopada w gospodarce narodowej pracowało ponad 15 milionów osób. Kobiety stanowiły 7,2 miliona pracujących, czyli ponad 47% ogółu. Były szczególnie obecne w sekcjach związanych z edukacją, zdrowiem, opieką i usługami społecznymi. W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej kobiety stanowiły prawie 82% pracujących, a w edukacji niemal 80%. Pracujące kobiety to osoby w różnym wieku, ale dane pokazują, że przeciętny wiek pracującej kobiety wynosił 43 lata. Taka sama była mediana wieku, co oznacza, że połowa pracujących kobiet miała nie więcej niż 43 lata. Pod względem liczby pracujących kobiet najwięcej było ich w handlu, edukacji, przetwórstwie przemysłowym oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. To pokazuje, że kobiety są obecne zarówno w usługach, jak i w produkcji, ale także w administracji, ochronie zdrowia czy edukacji.
11: A my wszystkim mamom w Polsce i na całym świecie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wielu powodów do radości. Kolejny raport o 10.30, a teraz zaglądamy na mapę nagórską, mapę pogody.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr północno-zachodni 13 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, ponad 50 km. Bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 18 do 27 stopni. Bezwiecznie, bez opadów, bez zachmurzenia, widzialność bardzo dobra. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
16: Dzień dobry, ratownik Grupy Sudeckiej. Dzisiaj w górach warunki bardzo dobre. Proszę uważać na wysokie temperatury. Zgodnie z prognozą temperatury mogą wynosić od 23 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, dzień umiarkowany. W górnych partiach Sudetów temperatura oczywiście będzie mniejsza, będzie wynosiła gdzieś do 15 stopni Celsjusza. Warunki w górach są dobre, natomiast proszę uważać na temperaturę. No i oczywiście dostosować warunki ubioru do aktywności planowanej w górach.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

9.50, Muzyczne Radio we wtorek, 26 maja. O, i teraz będzie muzyczna uczta. Uczta, którą zafunduje nam specjalista od mieszania rocka z rhythm and bluesem, z funkiem. 62 lata kończy dziś amerykański artysta Lenny Kravitz. No tak się składa, że urodził się w święto mam, a kiedy mama coś powie...

cudownie wchodzące na koncertach Always on the Run. Dziś w 62. urodziny Lenego Kravitza. Muzyczne radio, idealny syn? Nie nam to oceniać. Idealny syn teraz w piosence Arka Kłusowskiego przed wiadomościami na zegarach 9.55.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena!
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Po reklamie.

0: Ten obóz się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
1: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
0: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. 4 nasze tenisisty i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
3: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
4: Myślę, że oczywiście gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
3: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
4: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
0: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
5: Były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Lubię taką odsłonę Wojciecha Baranowskiego. Wskocz ze mną do rzeki, muzyczne radio w piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Lubię, bardzo lubię tę porę roku, kiedy dzień już taki długi, miejscami krótszy w Polsce, miejscami dłuższy, ale w Jeleniej Górze, z której dla was nadajemy. Dzisiejszy dzień potrwa równiutkie 16 godzin.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Seriusz i Eye in the Sky, Alan Parsons Project w Muzycznym Radiu w wiosenny wtorek, 26 maja jest 10:25.
1: Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: To na pewno nie ostatni tak ładny dzień w tym tygodniu, ale chyba najcieplejszy dzień tygodnia z temperaturą, która ma dochodzić do 28-29 stopni. Jutro odrobinę chłodniej, ale bez żadnych dramatów, co to nie. Ciśnienie wysokie wynosi 1029 hektopaskali, wiatr mocniejszy z północnego zachodu.
5: Był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Oddychamy czystym, przejrzystym powietrzem. Na Śnieżce teraz 11 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 30-35 km na godzinę z kierunków północnych. Czas na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: W kamiennogórskim ratuszu doszło do ważnego wydarzenia. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała oficjalną umowę na wykonanie remontu 12-kilometrowej linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Docelowo wyremontowany zostanie etapami cały odcinek aż do Kowar razem z tunelem pod Przełęczą Kowarską. Dzięki temu Kamienna Góra zyska bezpośrednie połączenie z Jelenią Górą. Na wczorajszej konferencji prasowej mówili o tym Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa oraz burmistrz Kamiennej Góry Janusz Hodasewicz.
9: Historyczny moment, przyspieszamy. Ostatnio na sesji sejmiku, sesji absolutoryjnej, dużo pytań, zastrzeżeń opozycji do realizowanych przez nas programów do południa Dolnego Śląska, które akurat jest mi najbliższe mojemu sercu. Wiem, jak jest to złożony temat, jeżeli chodzi o rozwój, zapóźnienia, ale też przywracanie czy doganianie przez południe Dolnego Śląska pozostałej części województwa. I tak się akurat składa, i to też mówiłem na sesji sejmiku absolutoryjnej, że najbliższe rewitalizacje linii kolejowych, czyli około 200 km, to właśnie będzie południe Dolnego Śląska. I tak samo dzisiaj, gdy umowa, która została podpisana, przyspieszamy. Mamy ambitny plan w najbliższych 3 latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych, wykorzystując środki europejskie, ale też środki z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Wiedzieliśmy, że Dolny Śląsk nie będzie się rozwijał, jeżeli nie wrócimy do transportu kolejowego. Tym bardziej, że bardzo zależało nam kilka rzeczy. Włączenie transportowe, aktywizacja całego terenu południe Dolnego Śląska. Tam nie ma ciężkiego przemysłu, natomiast niezwykle atrakcyjny, jeżeli chodzi o turystykę. Więc otworzyliśmy te tereny dla turystów. Z drugiej strony bardzo nam zależało, żeby ten kapitał ludzki pozostał tu w terenie, w dobrze pojętym słowa znaczeniu prowincji.
11: To było kilka lat starań dzięki wsparciu panów marszałków, zarówno marszałka Przybylskiego, jak i marszałka Gancarza, dzięki wsparciu marszałka Myrdy. Udało się ten projekt przeforsować i dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj doczekaliśmy się finalizacji w postaci podpisania tej umowy. To jest naprawdę bardzo ważny dzień. Dzień, który otwiera w niedalekiej przyszłości Kamienną Górę znów na świat, otwiera kolejowo na świat, a jednocześnie gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach i gwarantuje zakończenie bardzo trudnej koegzystencji mieszkańców ulicy Towarowej i okolicznych z załadunkiem kamienia z kopalni Ogorzelec. Ten czas już powoli dobiega końca.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana w Szklarskiej Porębie. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych oraz zwiększenie przepustowości obiektu. I tutaj dobra informacja, bo już od tego lata nieznośny fetor w mieście nie powinien już doskwierać mieszkańcom i turystom, mówi Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Poręby.
9: Rzeczywiście, no od lat było to piętno Szklarskiej Poręby i taka pięta achillesowa. W tym momencie remont oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiemy już, że na sezon letni, czyli wakacyjny, no ta oczyszczalnia już będzie w 80% funkcjonowała, więc te wszystkie uciążliwości nie powinny występować. No a z końcem roku ruszy pełną parą i ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany. Zapewnienia karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji wskazują na to, że przez 5 lat Szklarska Poręba w tym zakresie będzie zaspokojona, a później, no to już tak powiem, się okaże. No trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
8: Na koniec filmowa informacja. Dzisiaj startuje 23. edycja Neize Film Festival na turystyku Polski, Niemiec i Czech. Uroczyste otwarcie wydarzenia odbędzie się w Teatrze imienia Gerarda Hauptmana w Zittau. W programie znalazło się ponad 100 projekcji filmowych, konkursy, koncerty, spotkania, wydarzenia plenerowe i specjalne pokazy organizowane w blisko 20 miejscach festiwalowych w trzech krajach, także w Zgorzelcu, Sieniawce i Görlitz, mówi Mariusz Tokarczyk, kierujący kinem Pozanowa w Zgorzelcu.
4: Będziemy mogli już brać udział w uroczystych oglądaniach filmów, między innymi w kinie Pozanowa. Startujemy 27 filmem Wesołe Lato. I przez 3 dni do soboty 30 będziecie mogli Państwo u nas na godzinę 16 i 18 oglądać filmy festiwalowe.
12: W kinie Traktor w Sieniawce w tygodniu festiwalowym w piątek i w sobotę będzie można obejrzeć łącznie 4 filmy.
8: Aleksandra Grochowski.
12: Między innymi to będzie film dokumentalny pod tytułem Habibi Hussein, który towarzyszy operatorowi kinowemu Husseinowi, który przy pomocy niemieckiej organizacji pozarządowej chce ponownie otworzyć kino w Dżeninie po 20 latach przestoju. I też będzie film naszego cyklu Focus pod tytułem Transformations i film przygląda się przemianom w latach 90. w Polsce, Czechach i Niemczech.
8: Na kolejne raporty zapraszamy po południu.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
5: Po reklamie.
6: Wiosna. W muzycznym radiu.
7: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
8: Post.
7: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
8: Post.
7: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
8: Post.
7: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?

0: Dawid Podsiadło, za kwadrans, godzina 11, nie piątek, to a wtorek.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A wtorkowy hit tip Muzycznego Radia to piosenka zatytułowana Repeated. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Słuchacie nas we wtorek, w świąteczny dzień, w Dzień Matki, 26 maja. W Muzycznym Radiu teraz Gashi Sting, Mama.

0: 26 maja. Mama mówi. Patrycja Kosiorkiewicz.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA.

0: Będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta. Dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa. A mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
1: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
0: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
0: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
3: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
0: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
4: To były wiadomości.
5: Na radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Kombi, jej wspomnienie. Jeszcze chwila i wiosna 2026 będzie wspomnieniem. Już niecałe 4 tygodnie do końca wiosny, do lata, potem wakacje. Oj, przyszły mi teraz na myśl, przyszło mi wspomnienie wakacji z lat młodzieńczych, których część, fragment spędzałem gdzieś na zachodzie Niemiec w małym miasteczku Münster, chociaż może nie takim znowu małym, ale tak się składa, że z tego miasta właśnie pochodzi znana wam grupa Alphaville i tak się składa, że dzisiaj wokalista tej formacji Marian Gold, współzałożyciel Alphaville, obchodzi urodziny, 72. urodziny zresztą. Debiutancki album na początku lat 80., potem druga płyta, skąd pochodzi to nagranie z albumu Afternoons in Utopia, Dance With Me, Alphaville, w urodziny wokalisty.

Wiosna.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Zalia Muzyczne Radio za minutę w pół do 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
2: Pogoda.
0: No taka wiosna to chyba pasuje. Zielona, słoneczna, bezchmurna, ciepła. Dzisiaj to można powiedzieć po południu może być nawet gorąca, bo temperatura ma być bliska miejscami 30 stopni. Do 29 stopni może dochodzić w okolicach Legnicy. Jutro o kilka stopni temperatura niższa. Też niższe ciśnienie, które dzisiaj wynosi 1029 hektopaskali, ma zacząć spadać. Jutro też może wiać jeszcze mocniejszy wiatr z północnego zachodu. Już dzisiaj jego podmuchy miejscami odczuwalne, chociaż w górach nie jest tak źle, bo na Śnieżce średnia prędkość wiatru od 30 do 40 km na godzinę i tam 12 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
0: 26 dzień maja, wtorek.

Noel Gallagher's High Flying Birds. Muzyczne radio jest 11.35 w dniu matki 26 maja. Christina Aguilera z piosenką Oh Mother.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

0: Syreny Artura Rojka, Muzyczne Radio, już prawie za kwadrans południe.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Martin Garrix z Edem Sheeranem w piosence Repeated.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po

0: to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło dwóch ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
1: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporcza i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
0: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
2: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
0: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: temat z dzieci Sancheza, Chuck Mangione, Muzyczne Radio 12.7.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
2: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: wokalista, któremu głosu można pozazdrościć. Mario Biondi, jak łatwo się domyślić, włoski artysta. This is what you are. 12:16.
1: Wiosna.

Muzyczne radio popołudniową porą, 20 minut po godzinie 12. Dobrze się nawet złożyło, że Kaśka Sochacka uspokoiła atmosferę, bo teraz będzie wspomnienie artysty, który 10 lat temu uczestniczył w bardzo poważnym wypadku samochodowym w Irlandii. Na jakieś 3 tygodnie trafił do szpitala. Niestety tego wypadku nie przeżył, odszedł w lutym 2016, a urodził się 26 maja. Dziś kończyłby 64 lata artysta, który równo 40 lat temu wydał swój największy przebój, singiel Wonderful Life. Ale dziś wysłuchamy go w innej, świetnie zaśpiewanej piosence. Colin Vernacombe, znany jako Black, urodził się 26 maja roku 1962.

Nie tylko świetnie zaśpiewane, ale też instrumentalnie dopieszczone. All We Need is the Money, Black, który urodził się 64 lata temu w Liverpoolu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Jutro też wam uciekniemy. Znaczy miało być, jutro też będzie pięknie. I pojutrze zdaje się też, mnóstwo słońca w tym tygodniu, wysokie temperatury, chociaż jutro już nieco niższe niż dzisiaj, a dzisiaj mogą dochodzić do 28-29 stopni. Aktualnie mamy średnio 25-26 stopni. Wysokie ciśnienie zaczęło spadać i wynosi teraz 1028 hektopaskali. Umiarkowany i silniejszy wiatr wieje z północnego zachodu, na Śnieżce 12 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Z popołudniowym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
10: 3 lata od dziś może potrwać budowa nowego kompleksu basenowego w Świdnicy. Nowoczesny park wodny stanąć ma na Zarzeczu, na północnych rogatkach Świdnicy i ma być pełen atrakcji. Materiał Jacka Zycha.
11: Rzeczywiście ten 3-letni termin realizacji wskazuje prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Nowy park wodny jest projektowany zgodnie z życzeniami mieszkańców. W tym i w zeszłym roku przeprowadzono w Świdnicy konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat przyszłego kształtu tego obiektu. A ten zapowiada się naprawdę imponująco.
12: Znalazła się duża niecka 25 do pływania, 12,5 metrów do nauki pływania, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, jacuzzi, piękna część saunowa, a nawet uwzględniliśmy marzenia naszych morsów, czyli przygotowaliśmy w tym PFU nieckę z zewnętrznymi saunami. Myślę, że to będzie taki ewenement na skalę Polski, żeby taką enklawę dla morsów stworzyć.
11: To prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Nowy park wodny wybudowany ma być rzeczywiście z dala od centrum, a to wynika, jak twierdzi prezydent Świdnicy, z bardzo pragmatycznych względów.
12: Z jednej strony dzielnica Zawiszów to jest dzielnica, która się bardzo dynamicznie rozwija. Miasto ma tam też bardzo dobrą działkę, równą, prostą, taką, z której mogliśmy wydzielić tyle terenu, ile było nam potrzeba. Niestety tereny OSIR-u pomału się kończą. Zostało nam piękne miejsce, ale właśnie pod tę halę widowiskowo sportową. Dobry dojazd na Zawiszów, dobrze skomunikowane nie tylko z miastem, ale innymi miejscowościami naszego powiatu.
11: Dziś miasto ma już program funkcjonalno-użytkowy parku wodnego. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na budowę w formule zaprojektuj i zbuduj. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Teraz sprawa odbudowy kładki nad Bobrem w Belbówku Śląskim. Przypomnijmy, przeprawa pomiędzy ulicami Działkową a Wyzwolenia została uszkodzona przez powódź, jaka nawiedziła region we wrześniu 2024 roku. Wstępnie zakładano, że kładka będzie gotowa już w czerwcu tego roku, jednak z powodu przechylenia się jednego z filarów sytuacja się skomplikowała, wyjaśnia Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
6: Pani projektant musiała zmienić ten projekt z racji tego, że jeden filar się przechylił, więc mieliśmy do wyboru albo za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić nowy projekt, albo za kilkaset, około 700-800 tysięcy złotych odbudowywać cały filar. Więc zdecydowaliśmy się na tę tańszą opcję, czyli robimy nowy projekt, złożymy go w starostwie oraz w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie postaramy się o kolejne dofinansowanie na dokończenie tej kładki. To się może znacząco przedłużyć, bo to wszystko zależy od tego, czy otrzymamy od takiej powiatowej komisji zgodę na zrobienie tego mostu na zgłoszenie, czy na pełen projekt budowy. Jeśli to będzie projekt budowy, tam jest wymagane na przykład pozwolenie prawne, które może potrwać pół roku nawet, więc wtedy znacząco przedłuży się budowa tej kładki. Wojsko jest w gotowości. My również czekamy tylko na ten właśnie ostateczny projekt, który przekażemy do starostwa powiatowego i będziemy czekać na decyzję. Mamy nadzieję pozytywną dla nas, że będziemy mogli to zrobić na zgłoszenie. No i wtedy myślę, że w ciągu 2 miesięcy rozpocznie się budowa. Jeśli to będzie pełen projekt budowy, no to wtedy może to się przedłużyć nawet do pół roku. W takim najgorszym scenariuszu jest to możliwe, ale oczywiście robimy wszystko, żeby zakończyć to jeszcze w tym roku. Cały czas mówiliśmy o tym, że mamy nadzieję, że na wakacje ta kładka będzie otwarta, co jest to możliwe, ale mało realne. I oczywiście o to się staramy. Bardzo na tym zależy, dlatego wprowadziliśmy bezpłatny transport dla naszych mieszkańców właśnie na Działki.
10: Raport kończymy miłą informacją. Dzień Matki to święto obchodzone na całym świecie w różnych terminach. W Polsce przypada zawsze 26 maja. Zarówno dla młodszych, jak i tych nieco starszych dzieci to okazja, by wyrazić miłość i wdzięczność wobec wszystkich mam. Warto też spojrzeć na kobiety także przez pryzmat rynku pracy, mówi Małgorzata Górska z Urzędu Statystycznego.
13: Dane statystyki publicznej pokazują, że kobiety są bardzo ważną częścią zasobu pracy w Polsce. Na koniec listopada w gospodarce narodowej pracowało ponad 15 milionów osób. Kobiety stanowiły 7,2 miliona pracujących, czyli ponad 47% ogółu. Były szczególnie obecne w sekcjach związanych z edukacją, zdrowiem, opieką i usługami społecznymi. W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej kobiety stanowiły prawie 82% pracujących, a w edukacji niemal 80%. Pracujące kobiety to osoby w różnym wieku, ale dane pokazują, że przeciętny wiek pracującej kobiety wynosił 43 lata. Taka sama była mediana wieku, co oznacza, że połowa pracujących kobiet miała nie więcej niż 43 lata. Pod względem liczby pracujących kobiet najwięcej było ich w handlu, edukacji, przetwórstwie przemysłowym oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. To pokazuje, że kobiety są obecne zarówno w usługach, jak i w produkcji, ale także w administracji, ochronie zdrowia czy edukacji.
10: Wszystkim mamom w Polsce i na całym świecie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wielu powodów do radości. Kolejny raport o 13.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Alama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Na wiosnę.
10: W Muzycznym Radiu Baranowski, zresztą nie pierwszy raz dzisiaj, ale tym razem z piosenką specjalną, na specjalną okoliczność. W dzisiejsze święto 26 maja. Mamo,

0: Wtorkowe popołudnie za kwadrans, godzina 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No właśnie, upłynęła godzina, wypada powtórzyć. Repeat it, tak jest zatytułowany nasz dzisiejszy hit tip. To Martin Garrix i Ed Sheeran.

Dobrze, to panom już dziękujemy. Za chwilę usłyszycie panią z zespołu Garbage. The trick is to keep breathing. Na pożegnanie Zbyszek Deka z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Za 11 minut godzina 13.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
6: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
7: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 13.
7: Czas na wiadomości.
9: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach 4 województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
10: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczą.

0: 98, 6,96. Na oleju napędowego 6,75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
1: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
0: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30

0: 2 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

słoneczna letnia prognoza pogody. Przed nami m.in. jeszcze Patrick Light, a z polskiej muzyki T-Love w duecie z Sarsą mimo wszystko.

0: reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
10: Po reklamie.
11: Minęła 13.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Jak słyszeliście z naszych wiadomości z krajów ze świata, w Europie Zachodniej upały. U nas nie jest aż tak bardzo gorąco, na szczęście, jak na przykład w Hiszpanii, czy też w Paryżu, tam powyżej grubo 30 stopni. Dzisiaj pogodniej i słonecznie, chociaż też oczywiście u nas także cieplutko, bo nawet w kotlinach górskich te temperatury sięgną 26-27 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
13: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Oczywiście na nizinach, w miastach głównie, ale nie tylko. Te temperatury wyższe, okolice m.in. Legnicy, Wrocław i okolice 28-29 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny i Beata Nowicka.
14: W Wałbrzychu odnowiono porozumienia partnerskie.
15: Łączy nas węgiel. Łączy nas to, co jest pod ziemią. Łączy nas ciężka praca.
14: Jawor, ciąg dalszy drogowych inwestycji.
16: Największe utrudnienia występują szczególnie w godzinach porannych oraz popołudniowych.
17: Słuchacie raportu regionalnego.
14: W Jaworze prowadzonych jest kilka drogowych inwestycji, które wpływają na organizację ruchu w mieście. To główny powód zatoru na głównych arteriach. Dwaj rajcy złożyli wniosek do jaworskiej policji.
16: Radni miejscy Marcin Jankowski oraz Szymon Pawlinow zwrócili się do jaworskiej policji z propozycją czasowego kierowania ruchem na najbardziej zakorkowanych skrzyżowaniach miasta. Jak podali, największe utrudnienia występują szczególnie w godzinach porannych oraz popołudniowych, kiedy mieszkańcy jadą do pracy lub wracają do domów. Korki dotyczą skrzyżowań ulic Chrobrego i Dąbrowskiego, Starojaworskiej i Limanowskiego, a także Starojaworskiej i Wieniawskiego. Wniosek został skierowany do jaworskiej jednostki policji. Jak czytamy na gojawor.pl, autorzy inicjatywy podkreślają, że liczą na możliwość wsparcia kierowców przez funkcjonariuszy, jeżeli pozwolą na to dostępne siły i środki. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
14: Teraz Wałbrzych, gdzie podczas uroczystej sesji Rady Miasta w 600. rocznicę przyznania miastu praw miejskich odnowiono podpisane ponad dekadę temu porozumienia z miastami partnerskimi. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
18: Zaproszenie do Zamku Książ, gdzie odbywała się uroczysta sesja, przyjęli włodarze trzech partnerskich miast: Jastarni, Pszczyny i ukraińskiego Borysławia. To właśnie oni, wspólnie z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, ratyfikowali treści porozumienia partnerskiego.
19: W duchu przyjaźni
6: solidarności i otwartości deklarujemy wolę rozwijania trwałej współpracy w obszarach kultury, edukacji, nauki, turystyki, wymiany doświadczeń samorządowych oraz budowania dialogu między społeczeństwami naszych miast.
18: To właśnie odczytany przez przewodniczącego Rady Miasta w Wałbrzychu fragment tego porozumienia. Każdy z trzech włodarzy wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy i na poziomie samorządowym, i tym najważniejszym, międzyludzkim.
15: Mieszkańcy Wałbrzycha i mieszkańcy Pszczyny związani są tą ciężką pracą, o której dzisiaj tu było tak wiele. Łączy nas węgiel, łączy nas to, co jest pod ziemią, łączy nas ciężka praca, odpowiedzialność za tą pracę i cudowni mieszkańcy.
7: Dziś Wałbrzych jest symbolem determinacji, rozwoju i nowoczesności, a jednocześnie miejscem pielęgnującym swoje dziedzictwo i lokalną wspólnotę. Cieszymy się, że nasze miasta łączy partnerska współpraca oparta na wzajemnym szacunku i życzliwości.
10: Chciałbym tak powiedzieć, żeby od dzisiejszego dnia o Wałbrzychu mówili nie tylko z różnych takich stron i ten złoty pociąg, ale mówili za jakieś 50-100 lat o złotych czasach, które zaczęły się już od dzisiaj.
18: A to kolejno burmistrzowie Pszczyny, Jastarni i Borysławia. Współpraca międzynarodowa Wałbrzycha rozpoczęła się na początku lat 90. XX wieku. Na przestrzeni prawie trzech dekad porozumienia partnerskie podpisano z 8 miastami. Poza Borysławiem, Pszczyną i Jastarnią to rosyjska Tuła, ukraiński Dniepropietrowsk, niemiecki Freiberg, Hradec Kralowe w Czechach, Van we Francji i Foggia we Włoszech. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
14: W pierwszym kwartale tego roku blisko 21 tysięcy dolnoślązaków dostawało zasiłek macierzyński. Dominowały panie, którym ZUS wypłacał ponad 16 tysięcy zasiłków, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału ZUS-u.
19: Z dzieckiem w domu zostaje oczywiście najczęściej mama. Gdy popatrzymy na statystyki, 80% wszystkich zasiłków macierzyńskich wypłacamy właśnie paniom, ale ponad 20% już płynie do tatusiów. A to oznacza, że z roku na rok wzrasta liczba panów, którzy chcą opiekować się własnymi dziećmi.
14: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30. Zapraszam.
13: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hi, I'm Karina and you're listening to Muzyczne Radio. I really love music. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: dotychczasowe klasyczne przeboje.
1: Dance, rock, trance,
0: elektro,
1: hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Zosia Wójcik, niewidzialna, idzie wiosna, ona przyszła, idzie lato, do końca astronomicznej wiosny 25 dni, ale za oknami letnie temperatury i letnia aura. Za 17 minut minie godzina 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie znakomity duet. Dzisiaj królują u nas panowie Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.

Szwedzka grupa Europe, wielki hit The Final Countdown, nie bez kozery ten numer dzisiaj się pojawia w naszej stacji, bo 26 maja 1986 roku ukazał się album pod właśnie tym samym tytułem, z tym przebojowym, już niemalże legendarnym numerem The Final Countdown. Ale polecam także inne utwory tej szwedzkiej grupy, bo panowie naprawdę dają radę na niwie rockowej. Kto był na koncercie, ten wie. No to zmieniamy czas i rytmy.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
9: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
8: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
10: W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
8: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majchrzak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
11: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
8: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Tańczne Radio.
1: Kasia Linz za nami w numerze Śmierć w bikini, nie bez kozery. Za nami rozdanie nagród Fryderyki 2026. No i chyba najbardziej szczęśliwa może być właśnie pani Katarzyna, która zgarnęła m.in. statuetki za artystę roku i m.in. za album roku, pop alternatywny w takiej kategorii, za album Kasia Linz, Obywatelka KL. Co jeszcze możemy powiedzieć? Na przykład singiel roku, pop alternatywny rok, Daria ze Śląska, a może jeszcze się da, album roku popowy, Zalia Serce, często u nas się pojawia, album roku hip-hop, PZ Muzyka Popularna, teledyski roku, to trzecia statuetka, czyli też za piosenkę, którą przedstawialiśmy przed momentem, Śmierć w bikini, Kasia Linz. Czyli trzy statuetki, bank rozbity. I pani Katarzynie, i pozostałym wykonawcom gratulujemy. Na pewno będziemy jeszcze do tych nagród muzycznych powracać. Fryderyki rozdane. 19 minut po godzinie 14, wtorek 26, dzień maja. Przed nami utwór, który dzisiaj po południu gramy dla was najczęściej.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Czyli Twin Stick, Perfect on Paper.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
8: Minęła 14.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Pogodnie, słonecznie, ciepło, nawet bardzo ciepło, ale nie tak bardzo upalnie, bo zawdzięczamy to między innymi dość odczuwalnemu wiatrowi, który wieje z północnego zachodu, i te podmuchy są rzeczywiście odczuwalne i chłodzące, no ale na słońce trzeba bardzo, bardzo uważać. Pogodnie do końca dnia, ciepło, temperatury maksymalne od 27 do 29 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny i Beata Nowicka.
11: Umowa na wykonanie remontu 12 km linii kolejowej z Kamiennej Góry do Gorzelca.
12: Przyspieszamy, mamy ambitny plan w najbliższych 3 latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych.
11: I uroczysta sesja z okazji 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich.
13: Przyjechali tutaj Grecy, przyjechali mieszkańcy Warszawy zrujnowanej.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała oficjalną umowę na wykonanie remontu 12 km linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Docelowo wyremontowany zostanie etapami cały odcinek aż do Kowar razem z tunelem pod Przełęczą Kowarską. Dzięki temu Kamienna Góra zyska bezpośrednie połączenie z Jelenią Górą.
12: Historyczny moment, przyspieszamy.
11: Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancerz.
12: Ostatnio na sesji sejmiku, sesji absolutoryjnej, dużo pytań, zastrzeżeń opozycji do realizowanych przez nas programów do południa Dolnego Śląska, które akurat jest mi najbliższe mojemu sercu. Wiem, jak jest to złożony temat, jeżeli chodzi o rozwój, zapóźnienia, ale też przywracanie czy doganianie przez południe Dolnego Śląska pozostałej części województwa. I tak się akurat składa, i to też mówiłem na sesji sejmiku absolutoryjnej, że najbliższe rewitalizacje linii kolejowych, czyli około 200 km, to właśnie będzie południe Dolnego Śląska. I tak samo dzisiaj, gdy umowa, która została podpisana, przyspieszamy. Mamy ambitny plan w najbliższych 3 latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych, wykorzystując środki europejskie, ale też środki z Krajowego Planu Odbudowy.
14: Wiedzieliśmy, że Dolny Śląsk nie będzie się rozwijał, jeżeli nie wrócimy do transportu kolejowego.
11: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
14: Tym bardziej, że bardzo zależało nam kilka rzeczy. Włączenie transportowe, aktywizacja całego terenu południe Dolnego Śląska. Tam nie ma ciężkiego przemysłu, natomiast niezwykle atrakcyjny, jeżeli chodzi o turystykę. Więc otworzyliśmy te tereny dla turystów. Z drugiej strony bardzo nam zależało, żeby ten kapitał ludzki pozostał tu w terenie, w dobrze pojętym słowa znaczeniu prowincji.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Teraz Wałbrzych, gdzie w Zamku Książ odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miasta poświęcona 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich. obradom przysłuchiwał się Jacek Zych.
3: To sesja, na którą zaproszono nie tylko byłych włodarzy miasta i szefów instytucji miejskich, ale też parlamentarzystów i samorządowców z całego regionu i miast partnerskich Wałbrzycha. W przemówieniu inaugurującym obrady sesji prezydent Wałbrzycha skupił się przede wszystkim na najnowszej, powojennej historii miasta, wspominając repatriantów, jacy po 1945 roku przyjechali tu nie tylko z kresów II Rzeczpospolitej, ale i wielu krajów całej Europy.
13: Przyjechali tutaj z taką nadzieją, z wizją lepszej Polski, nadzieją lepszego życia. Przyjechali tutaj z kresowej Polski, bardzo często wbrew własnej woli. Przyjechali ci z Belgii, z Francji, którzy widzieli tutaj szansę realizowania swoich planów życiowych, a czasami też poglądów na świat. Przyjechali tutaj Grecy, przyjechali mieszkańcy Warszawy zrujnowanej, z całej Europy.
3: To właśnie prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W przemówieniu prezydenta nie zabrakło też wspomnienia najbardziej tragicznego dla historii miasta okresu połowy lat 90. XX wieku, kiedy miasto stanęło po likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego na skraju upadku.
13: To wtedy okazało się, że ten charakter, ta wielokulturowość, ta mieszanka, ten tygiel zdał egzamin. Okazało się, że to, że przy tym nieszczęściu, które przecież nie było spowodowane przez nas, przez Wałbrzych, raczej było wyrazem pewnej kolejności dziejów historycznych, nie byłoby tego, że się z tego okresu wszyscy, a przede wszystkim nasze miasto, Wałbrzyszanie, wydostaliśmy.
3: Jak powiedział na zakończenie prezydent Szełemej, Wałbrzych od tego czasu przeszedł prawdziwą transformację. Dziś to zielone, bezpieczne miasto, które w niczym nie przypomina już tego z połowy lat 90. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Coraz mniej dzieci spędza czas na placach zabaw i podwórkach. Wynika to z naszego stylu życia. W dużych miastach coraz więcej czasu spędzamy w budynkach i samochodach, przemieszczając się między pracą, domem a szkołą. Czasu na przebywanie w przestrzeni zewnętrznej zostaje coraz mniej, mówi architektka i urbanistka z Fundacji Skwer Sportów Miejskich Monika Wróbel.
4: Często wracamy do domu bardzo późno i wśród tego nawału codziennych obowiązków brakuje czasu na spontaniczną zabawę na zewnątrz. Dlatego zwrócenie uwagi na dostępny, przyjazny plac zabaw, który jest tuż za progiem, na przestrzeni osiedla, jest tak niezwykle istotne, bo to, czego potrzebujemy teraz w tej zmieniającej się rzeczywistości, to jest pretekst do wyjścia na zewnątrz. Pretekst do tego, by dziecko bawiło się na otwartym tej przestrzeni, żeby bawiło się razem ze swoimi rówieśnikami, żeby zaczęło inaczej spędzać czas niż tylko w przestrzeni mieszkania.
11: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, I am Landscape and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz muzycznego radia.

0: Agnieszka Chylińska i też nie bez kozery. No bo w ten weekend fantastyczne wydarzenie w Atlas Arenie w Łodzi. Koncert jubileuszowy, 50 lat Agnieszki Chylińskiej. Co tam się działo? Były łzy, były wzruszenia ogromne, były gwiazdy.
1: Muzyczne radio.
0: Które śpiewały albo dla Agnieszki, albo z Agnieszką. Michał Bajor, nasz człowiek, czyli człowiek, instrument, pan Wyrostek i wielu, wielu innych znakomitych wykonawców. Demono zagrali, Ewa Bem pojawiła się także na scenie. No naprawdę tych wzruszeń, emocji była nieprawdopodobna ilość w czasie tego koncertu. Kto oglądał w TV, ten wie. Była mała konsternacja, bo ten koncert był emitowany na żywo w jednej z telewizji, a inna konkurencyjna przypomniała taki koncert sprzed 7 lat w tym samym czasie, nie wiadomo dlaczego. No i ważne jest to, że naprawdę na tym koncercie czuć było życie, serce i emocje, nic tam nie było sztucznego, wydumanego i na siłę. Agnieszka Chylińska 50 lat skończyła, stąd też ten koncert. Aż trudno w to uwierzyć, jeszcze niedawno mam w pamięci te pierwsze jej wyśpiewane przeboje, znakomite z grupą ONA, Drzwi nie tylko, a tu proszę bardzo. Wciąż pozostaje znakomitą artystką, chociaż kojarzona jest oczywiście też z programami, w których jest jurorką, ale to chyba jest jednak to drugorzędna jej sprawa wobec publiczności i postawa, bo tak naprawdę jest wciąż rasową, znakomitą, jak już powiedziałem, piosenkarką i wokalistką. Za 12 minut godzina 15. Wracamy teraz już do naszej dzisiejszej wtorkowej rzeczywistości.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, znakomity duet Repeat It.

0: Kilka uniwersalnych, wiecznych, prostych prawd. Mamy już od Reniusis nowy singiel, Kiecka, znakomity numer dla wszystkich pani, mam również i pewnie wkrótce będziemy także grali. Dzisiaj po południu jeszcze przypomnieliśmy sprzed lat piosenkę Kilka prostych prawd. Wiadomości przed nami, później chwila muzyki i autoradio. Będzie także coś dla mam i o mamach.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
6: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 15.
8: Czas na wiadomości.
9: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
9: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
11: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie
7: klinicznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
9: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
11: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów, nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
12: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżone ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
11: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
9: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
13: Rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
9: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
13: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
9: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
6: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
10: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
11: Movement that inspires.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dzisiaj w programie jakie samochody najczęściej wybierają nasze mamy? Już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce i czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony? Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: W czasie poniedziałkowego Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej minister finansów został zapytany o kolejne przedłużenie programu CPN. Odpowiedział, że sytuacja na światowych rynkach jest stale analizowana i zauważalny jest spadek ceny ropy Brent. Mimo wszystko jednak stwierdził, że przedłużenie obowiązywania programu prawdopodobnie będzie potrzebne. Tak jak poprzednio, miałoby to być przedłużenie na kolejne 2 tygodnie. Przypomnę, program CPN został celowo zaprojektowany tak, by dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1 600 000 000 zł miesięcznie. To niebagatelna kwota. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, będzie ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych, wyjaśnił minister Domański. Teraz już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce.
0: Aktualności.
1: Z najnowszego licznika elektromobilności wynika, że na koniec kwietnia w naszym kraju zarejestrowanych było łącznie blisko 148 tysięcy osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych, czyli tak zwanych BEV. Od początku roku przybyło 15 400 aut z takim napędem. Łącznie na naszych drogach porusza się 273 tysiące aut osobowych z napędem elektrycznym, z czego hybrydy to niemal 138 tysięcy pojazdów. I na koniec, jakie samochody najczęściej wybierają mamy?
0: Autoradio.
1: Zacznę od tego, że średni wiek kobiet w Polsce decydujących się na macierzyństwo wynosi obecnie 28,4 roku i zbliża się do średniej europejskiej. Równolegle rośnie liczba kobiet kupujących samochody, co z punktu widzenia naszego programu jest bardzo ważne. Z okazji Dnia Matki eksperci przeanalizowali motoryzacyjne wybory naszych mam. Z danych wynika, że kobiety coraz chętniej kupują auta, szczególnie te większe, bezpieczniejsze, wygodniejsze dla rodzin. W ciągu 5 lat sprzedaż aut kobietom niemal się podwoiła. Najpopularniejsze typy nadwozia kobiet w wieku od 26 do 36 lat, czyli grupy wiekowej, w której najczęściej rodzą się dzieci, to hatchbacki 33%, kombi 24,5%, SUVy 20 prawie 2%. Najchętniej wybierane modele to Opel Astra 6,2% udziału w sprzedaży, Skoda Octavia 2,8% i Volkswagen Passat 2,5%.
0: Ciekawostki.
1: Kobiety najczęściej decydują się na auta silnikami benzynowymi, wybiera je niemal 56% klientek. Samochody z innymi napędami nadal nie są szczególnie popularne w tej grupie. Im starsza mama, tym większe auto. Młodsze mamy około 25 roku życia najczęściej wybierają niewielkie hatchbacki. Kobiety po 30 preferują kombi, natomiast mamy po 40 najczęściej decydują się na SUVy. Dla mam liczy się wygoda podróżowania z dziećmi, dlatego kluczowe są funkcje wspomagające kierowcę. 62% kobiet wybiera auta z tempomat, 43% nie wyobraża sobie jazdy bez czujników parkowania i 1/3 mam decyduje się na automatyczną skrzynię biegów. To wszystkiego dobrego i wciąż dla każdej mamy mnóstwo życzeń. Mamy, pozdrowienia szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Krzysztof Zalewski za nami z nowym singlem, ostatnim lepiej już było. Przed nami Twin Seek, Perfect on Paper, 20, już prawie 2 minuty po 15.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem upierdolony masz. Żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Będzie warto mieć kocyk.
1: Zawsze, zawsze kocyk, kocyk. I to nie tylko w przypadku kierowców prowadzących nas i wożących dzięki różnym aplikacjom. I nie tylko kocyk przydaje się także w tak ciepłe i miłe dni. Kiedy go mamy, możemy gdzieś się zatrzymać, położyć na trawce i odpoczywać. Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa. Kocyk i już 15.30 i już startujemy z raportem regionalnym.
0: Reklama.

0: szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Bezchmurne niebo nie tylko na Dolnym Śląsku, zachmurzenie niemalże zerowe albo minimalne. Bardzo ciepło, temperatury maksymalne na Dolnym Śląsku w okolicach 29 stopni, a pewnie i 30 też się trafi, gdzieś tam w okolicach na przykład Wrocławia. W Kotlinach Górskich 26-27 stopni, troszkę chłodzi nas na szczęście wiaterek.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Lub inaczej, jeżeli nie chłodzi, no to daje takie ożywcze powiewy, wieje dość nawet mocno, głównie na południu właśnie regionu, z zachodu, północnego zachodu. Czas na raport regionalny, Beata Nowicka.
7: W Świdnicy za około 3 lata będzie nowy basen.
8: Nawet uwzględniliśmy marzenia naszych morsów, czyli przygotowaliśmy nieckę z zewnętrznymi saunami.
7: Po raz trzeci osoby po amputacjach zdobędą szczyt Śnieżki.
9: To wspólne wydarzenie polsko-czeskie. Po stronie sąsiadów patronat nad akcją sprawuje Fundacja Klapeto.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek sprawa odbudowy kładki nad Bobrem w Lwówku Śląskim. Przypomnijmy, przeprawa między ulicami Działkową a Wyzwolenia została uszkodzona przez powódź, jaka nawiedziła region we wrześniu 2024 roku. Wstępnie zakładano, że kładka będzie gotowa w czerwcu, ale z powodu przechylenia się jednego z filarów sytuacja się skomplikowała, wyjaśnia burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kowiałka.
11: Pani projektant musiała zmienić ten projekt z racji tego, że jeden filar się przechylił, więc mieliśmy do wyboru albo za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić nowy projekt, albo za kilkaset, około 700-800 tysięcy złotych odbudowywać cały filar. Więc zdecydowaliśmy się na tę tańszą opcję, czyli robimy nowy projekt, złożymy go w starostwie oraz w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie postaramy się o kolejne dofinansowanie na dokończenie tej kładki. To się może znacząco przedłużyć, bo to wszystko zależy od tego, czy otrzymamy od takiej powiatowej komisji zgodę na zrobienie tego mostu na zgłoszenie, czy na pełen projekt budowy. Jeśli to będzie projekt budowy, tam jest wymagane na przykład pozwolenie prawne, które może potrwać pół roku nawet, więc wtedy znacząco przedłuży się budowa tej kładki. Wojsko jest w gotowości. My również czekamy tylko na ten właśnie ostateczny projekt, który przekażemy do starostwa powiatowego i będziemy czekać na decyzję. Mamy nadzieję pozytywną dla nas, że będziemy mogli to zrobić na zgłoszenie. No i wtedy myślę, że w ciągu 2 miesięcy rozpocznie się budowa. A jeśli to będzie pełen projekt budowy, no to wtedy może to się przedłużyć nawet do pół roku. W takim najgorszym scenariuszu jest to możliwe, ale oczywiście robimy wszystko, żeby zakończyć to jeszcze w tym roku. Cały czas mówiliśmy o tym, że mamy nadzieję, że na wakacje ta kładka będzie otwarta, co jest to możliwe, ale mało realne. I oczywiście o to się staramy. Bardzo na tym zależy, dlatego wprowadziliśmy bezpłatny transport dla naszych mieszkańców właśnie na działki.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: 3 lata może potrwać budowa nowego kompleksu basenowego w Świdnicy. Nowy park wodny ma powstać na Zarzeczu na północnych rogatkach Świdnicy i ma być pełen atrakcji.
3: Ten 3-letni termin realizacji wskazuje prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Nowy park wodny jest projektowany zgodnie z życzeniami mieszkańców. W tym i w zeszłym roku przeprowadzono w Świdnicy konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat przyszłego kształtu tego obiektu. A ten zapowiada się naprawdę imponująco.
8: Znalazła się duża niecka 25 do pływania, 12,5 metrów do nauki pływania, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, jacuzzi, piękna część saunowa, a nawet uwzględniliśmy marzenia naszych morsów, czyli przygotowaliśmy w tym PFU nieckę z zewnętrznymi saunami. Myślę, że to będzie taki ewenement na skalę Polski, żeby taką enklawę dla morsów stworzyć.
3: To prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Nowy park wodny wybudowany ma być rzeczywiście z dala od centrum, a to wynika, jak twierdzi prezydent Świdnicy, z bardzo pragmatycznych względów.
8: Z jednej strony dzielnica Zawiszów to jest dzielnica, która się bardzo dynamicznie rozwija. Miasto ma tam też bardzo dobrą działkę, równą, prostą, taką, z której mogliśmy wydzielić tyle terenu, ile było nam potrzeba. Niestety tereny OSIR-u pomału się kończą. Zostało nam piękne miejsce, ale właśnie pod tę halę widowiskowo-sportową. Dobry dojazd na Zawiszów, dobrze skomunikowane nie tylko z miastem, ale innymi miejscowościami naszego powiatu.
3: Dziś miasto ma już program funkcjonalno-użytkowy parku wodnego. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na budowę w formule zaprojektuj i zbuduj. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Już po raz trzeci ponad 30 osób po amputacjach zdobędzie szczyt Śnieżki. Nie jest to zwykła wyprawa w karkonosze osób z niepełnosprawnościami, bo to jednocześnie akcja charytatywna na rzecz chorego chłopca.
9: 30 maja tego roku ponad 30 osób po amputacjach weźmie udział w szczytnej wyprawie i zmierzy się z jednym z najtrudniejszych wyzwań w swoim życiu – wejściem na Śnieżkę. W tej wyjątkowej akcji pacjenci Otto Bock Polska pokazują, że współczesna technologia protetyczna potrafi czynić cuda, a ludzka determinacja jeszcze więcej. To wspólne wydarzenie polsko-czeskie. Po stronie sąsiadów patronat nad akcją sprawuje Fundacja Klapeto. Uczestnicy wyzwania wejdą na szczyt liczący 1603 metry nad poziomem morza. W tym roku środki uzbierane przy tej okazji trafią do czeskiego chłopca, który urodził się z wadą kończyny dolnej, a teraz potrzebuje protezy, by móc normalnie żyć i bawić się jak inne dzieci. Chłopiec czeka na specjalistyczną protezę sportową. Część uczestników pokona górski szlak na elektronicznych, inteligentnych protezach kolan, które reagują na zmienne warunki terenowe. Polacy wystartują z Karpacza, a Czesi z Pecu pod Śnieżką i spotkają się razem na szczycie. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie tej akcji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, this is Shafir Du. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans dzieli nas od godziny 16, a więc pora najwyższa. Po raz kolejny Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten duet gwiazd nagrał utwór zatytułowany Repeat It.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Każdego roku o tej samej porze każdy mamą życzy, to tylko może. I gramy też każdego roku ten wyjątkowy bardzo numer grupy Demono. Pamiętamy, pozdrawiamy, czasem wspominamy i żałujemy, że zbyt mało czasu byliśmy z mamami. No to jeżeli jest taka możliwość, to jednak róbmy tak, żeby niczego później nie żałować. Kiedyś byłaś blisko mnie, dla mamy.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
7: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
6: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
8: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
6: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrem sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
4: wiadomości.
0: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wygląda na to, że wracamy do Was z muzycznymi wiadomościami, które dziś kręcić się będą wokół takich artystów jak JJ, Marcin Maciejczak i Bryska, a także zespołu Aqua, który kończy muzyczną karierę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zaczynamy. JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wydał właśnie swoją pierwszą epkę Into the Unknown, którą otwiera nowy, szalenie osobisty rozdział w jego karierze. Operowy głos artysty spotka się tu z popowymi elementami, tworząc muzyczny świat ukształtowany przez ostatnie doświadczenia i przeżycia. 6 utworów porusza tematy zmiany, odkrywania samego siebie i wszystkiego, co dzieje się w tak zwanym międzyczasie. Into the Unknown odzwierciedla to, co wydarzyło się w minionym roku, odkąd wygrałem Eurowizję z utworem Wasted Love, opowiada artysta. Czułem się, jakbym został wrzucony do otchłani nieznanego. Zainteresowanie mediów, wywiady, występy, sesje pisania piosenek w całej Europie. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Na Into the Unknown JJ po raz pierwszy łączy wszystkie dotychczasowe etapy swojego muzycznego rozwoju, zaczynając jednocześnie kolejny etap artystycznej drogi. Dalej o nowościach Music News, ale tym razem z naszego muzycznego podwórka. Marcin Maciejczak i Bryska pojawiają się we wspólnym hicie Na lato. Grawitacja to popowy banger w najlepszym wydaniu. Młodzi artyści połączyli siły, tworząc utwór, który od pierwszych dźwięków przenosi słuchaczy do najbardziej słonecznych momentów lata, tych przeżytych i tych, które dopiero przed nami. Historia współpracy Marcina z Bryską sięga początków prac nad ostatnim albumem Maciejczaka, 8 piosenek o miłości. Artysta zaprosił wokalistkę do współpracy nad nowymi piosenkami. Jedynie kwestią czasu było, aby wokaliści poszli o krok dalej i nagrali duet. 8 piosenek o miłości to 3 album w karierze Marcina Maciejczaka. To w całości polskojęzyczna płyta stanowiąca świeżą dawkę najlepszego rodzimego popu. To 8 historii, 8 wymienionych ukradkiem spojrzeń, 8 zauroczeń i rozstań. To kalejdoskop emocji, które pamiętamy z czasów młodości, kiedy wszystko zdawało się być dużo prostsze, a równocześnie najtrudniejsze. Album przez kilka tygodni znajdował się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Music News. I na koniec możemy powiedzieć, to koniec. Zespół Aqua oficjalnie ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Autorzy kultowego hitu Barbie Girl poinformowali fanów w mediach społecznościowych, że po niemal 30 latach wspólnej kariery nadszedł czas, by zamknąć ten rozdział. W opublikowanym oświadczeniu członkowie zespołu napisali, że decyzja nie była łatwa, ale czują, że to odpowiedni moment, aby się pożegnać. Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotykaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów, napisali muzycy. Grupa podkreśla, że chce zakończyć działalność w momencie, gdy wciąż towarzyszą jej dobre wspomnienia i wzajemny szacunek. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia, dodali artyści. A nasze dzisiejsze spotkanie z Music News kończymy kolejnymi premierami, zatem łapcie najnowsze dźwięki od takich artystów jak Vice i Alo Black z nagraniem Follow Me, Leony Marcus and Martinus z nową piosenką Moonlight i Shakira z najnowszym singlem Die Die. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: No uciekamy z muzyką na chwilkę tylko, by powrócić w drugiej części programu Best of Muzycznego Radia.
2: Reklama. Uniwersytet.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika.

0: magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: 16.30, do końca dnia piękny, pogodny dzień, niemal bezchmurnie na całym Dolnym Śląsku, temperatury maksymalne osiągnięte, wysokie, czyli na dolnośląskiej, nizinnej części, na północy regionu i w centrum Wrocław, między innymi Legnica, okolice, 29 stopni Celsjusza, w Kotlinach Górskich troszkę chłodniej, tak to nazwijmy, 26-27 stopni.
2: Prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny i Beata Nowicka.
5: W Szklarskiej Porębie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków.
6: Ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany.
5: W Jaworze ręczne sterowanie ruchem.
7: Korki dotyczą skrzyżowań ulic Chrobrego i Dąbrowskiego, Starojaworskiej i Limanowskiego, a także Starojaworskiej i Wieniawskiego.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: A na początek stolica Dolnego Śląska. Przypadkowa kobieta natknęła się na dwuletnie dziecko błąkające się przy ruchliwej ulicy. Zaopiekowała się maluchem i zaalarmowała policję.
8: O sprawie ku przestrodze informują policjanci z Wrocławia. Jak mówią, tylko dzięki natychmiastowej reakcji przypadkowej kobiety i policjantów z komisariatu Wrocław-Rakowiec nie doszło do dramatu. Zgłaszająca interwencję natknęła się na dwulatka w okolicach ruchliwej jezdni. Zauważyła go, gdy podchodził do drogi. Natychmiast zaprowadziła dziecko w bezpieczne miejsce, po czym zadzwoniła na policję. Patrol kryminalny, który przyjechał w okolice ulicy Pięknej, zaczął poszukiwania rodziny malucha na pobliskich podwórkach i placach zabaw. Okazało się, że chłopczyk nie mówi po polsku. Policjanci postanowili włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i powoli jeździć po okolicy, aby zwrócić uwagę osób, które mogły szukać dziecka. Jeden z policjantów szedł z chłopcem. Dziecko w końcu zasnęło na jego rękach. Jak mówią nam policjanci, w pewnym momencie zauważyli kobietę machającą w kierunku radiowozu. Była to matka chłopca. Kobieta okazała dokumenty malucha i wyjaśniła, że byli na placu zabaw, a w pewnym momencie chłopiec pobiegł za budynek i zniknął jej z pola widzenia. Mógł się oddalić o około 500 metrów. Policjanci, zanim oddali dziecko, sprawdzili jeszcze miejsce zamieszkania rodziny. Okazało się, że jest bezpieczne, a kobieta nie jest pod wpływem alkoholu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: W Szklarskiej Porębie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych i zwiększenie przepustowości obiektu. I tu dobra informacja, bo już od lata nieznośny fetor w mieście nie powinien już doskwierać mieszkańcom i turystom, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
6: Rzeczywiście, no od lat było to piętno Szklarskiej Poręby i taka pięta achillesowa. W tym momencie remont oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiemy już, że na sezon letni, czyli wakacyjny, no ta oczyszczalnia już będzie w 80% funkcjonowała, więc te wszystkie uciążliwości nie powinny występować. No, a z końcem roku ruszy pełną parą i ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany. Zapewnienia karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji wskazują na to, że przez 5 lat Szklarska Poręba w tym zakresie będzie zaspokojona, a później no to już tak powiem się okaże. No, trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no, ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
4: Muzyczne radio.
5: W Jaworze prowadzonych jest kilka drogowych inwestycji, które wpływają na organizację ruchu w mieście. To główny powód zatoru na głównych arteriach. Dwaj rajcy złożyli wniosek do jaworskiej policji.
7: Radni miejscy Marcin Jankowski oraz Szymon Pawlinow zwrócili się do jaworskiej policji z propozycją czasowego kierowania ruchem na najbardziej zakorkowanych skrzyżowaniach miasta. Jak podali, największe utrudnienia występują szczególnie w godzinach porannych oraz popołudniowych, kiedy mieszkańcy jadą do pracy lub wracają do domów. Korki dotyczą skrzyżowań ulic Chrobrego i Dąbrowskiego, Starojaworskiej i Limanowskiego, a także Starojaworskiej i Wieniawskiego. Wniosek został skierowany do jaworskiej jednostki policji. Jak czytamy na gojawor.pl, autorzy inicjatywy podkreślają, że liczą na możliwość wsparcia kierowców przez funkcjonariuszy, jeżeli pozwolą na to dostępne siły i środki. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
3: Ale dzisiaj jeszcze wieczorem w imieniu Beaty Nowickiej zapraszam po godzinie 20 na podsumowanie wiadomości dnia dzisiaj we wtorek, 26 maja.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Startujemy z drugą częścią Best of Muzycznego Radia. Tiesto, Sanach, David Guetta, Alphaville, Ava Max, no to wiadomo, będzie Forever Young, R.E.M. Także się pojawi Phil Boriva oraz Lanberry. To miłego słuchania. Po wiadomościach po 17 u nas start codziennej listy przebojów Muzycznego Radia, czyli Hit Planeta i dzisiaj gościni programu, czyli Marta Wojtunik. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Hej, hej, hej! I'm Ash.
9: And this is Kimmy.
1: And together we are Bright Sparks. Right now you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Toś. Babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
7: Po reklamie.
8: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
8: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
9: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
8: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
9: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
8: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
7: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
10: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
7: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli pół miliona więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
11: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia.
4: jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
7: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Kochamy muzykę. A po 17:00.
5: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Dokładnie, startujemy z... Bo jeszcze można zapomnieć przy tej letniej pogodzie. Z wiosennym notowaniem Hit Planety mamy 26 dzień maja. Oczywiście dzień mamy. Każdą mamę, która właśnie teraz nas słucha, gorąco pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i oczywiście zapraszamy Was na 3 godziny w Muzycznym Radiu, które spędzimy tylko z najnowszą muzyką, bo właśnie teraz rozpoczyna się najnowsze notowanie topowej 40 w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, witam, zapraszam.
5: Najnowsza lista w Polsce.
6: Poza naszą topową 40 pojawią się oczywiście premiery i propozycje, od których zaczniemy prosto z ławki rezerwowych. Rubik's Flash on Me oraz Bea Miller Depressed on the Internet.

0: Bea Miller, amerykańska piosenkarka, która sławę zdobyła już w wieku 13 lat, występując w amerykańskiej wersji programu X-Factor. Obecnie na Hit Planecie w propozycjach cały czas czeka, żeby znaleźć się w głównym zestawieniu ze swoim najnowszym nagraniem Depressed on the Internet. Dwie propozycje już za nami, przed nami nowość, która wskakuje na miejsce 40, ale jeszcze przed nią czeka na nas krótkie podsumowanie wczorajszego lądowania na Hit Planecie. Sprawdźmy, co wczoraj działo się na szczycie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Delikatny spadek z miejsca pierwszego. Gromy, Jordan Grace, Say My Name. Na miejscu trzecim.

Męskie Granie Orkiestra 2026. Oni cały czas są na podium Hit Planety. Jest to świetne już letnie nagranie, które wczoraj wylądowało na miejscu drugim. I na samym szczycie po raz pierwszy Alan Dixon, Gravity.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: This is Rihanna.
7: Hey everyone, this is Monster Summer Love.
8: Hello Poland, it's Katy Perry here.
9: Hey guys, my name is Sam Walker.
10: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
11: Najnowsza lista w Polsce. Już teraz zaglądamy na sam dół tej listy, a na samym dole jest oczywiście miejsce 40, a dziś na nim nowość i to bardzo gorąca. Miejsce niby jedno, a zmieściły się na nim aż 3 osoby. Leony, Marcus and Martinus i ich nagranie najnowsze, Moonlight.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Ordinary Kid, czyli zwykły dzieciak z niezwykłą piosenką Dan Dan Dan. Bardzo wciągające, szybkie i takie nawet wieczorowe nagranie, które na Hit Planecie nie ma zbyt długiej historii i na razie zapowiada się to tak, że ta historia nie będzie jeszcze długo trwała, no bo dziś spada i to aż o 6 miejsc z miejsca 33. Dopiero to nagranie się rozpędzało, a już zapowiada się, że pomału będziemy się z nim żegnać. Ląduje na miejscu 39, ale oczywiście nie trzeba się z tym nagraniem żegnać. Można zagłosować na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hit Planeta i zostawić przy tej piosence kciuka. A teraz na miejscu 38 dziś lepsze informacje, bo jest to nagranie, które wczoraj polecaliśmy Wam jako nowość na miejscu 40 i dziś dwa oczka w górę. Martin Garrix i Ed Sheeran. Co ciekawe, ta piosenka jest nowa, ale też ma już 12 lat, bo właśnie 12 lat temu artyści spotkali się i nagrali piosenkę, która nigdy wcześniej nie została wydana. Martin Garrix podzielił się na swoich mediach społecznościowych, że już niedługo zostanie wydane to nagranie. Co więcej, artysta bardzo z tego powodu się cieszy, że akurat w tym czasie zostanie wydane, bo już niedługo kończy 30 lat i uznał, że to taki fajny prezent od Eda Sheerana. Posłuchajcie Repeat It.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o

0: Znane i lubiane przeboje powracają w całkiem nowych wersjach, tym samym wracają też na hit planetę. Mark Leon dziś na miejscu 37. Już pół godziny naszego hit planetarnego spotkania za nami. To odpowiednia pora, żeby zaglądnąć do naszych premier. Dziś premierowo pojawią się u nas trzy nagrania, a my przedstawiamy pierwsze z nich. Utwór, który już słuchacze muzycznego radia mogą znać. Wczoraj polecaliśmy wam właśnie piosenkę Storm in My Hips jako naszą piosenkę dnia, ale na hit planecie to nagranie jeszcze nie miało swojej premiery. Dlatego już teraz Biki Duke, Storm in My Hips.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Miley Cyrus, Lie to Me, miejsce 36.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: U nas zawsze nowości tylko na liście pojawiają się w parze. Jedna nowość już się pojawiła na miejscu 40. Leon i Marcus and Martinus, Moonlight, a na miejscu 35. Moe Kay i Nobody Else.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
2: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
3: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
4: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
5: Cześć, tu Tomasz Organek.
6: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety. Hit planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Oliwia Socha ze swoją najnowszą piosenką Oczy cały czas jest na Hitplanecie. Wczoraj zaliczyła delikatny spadek i zameldowała się na miejscu 34, a dziś postój pozostaje właśnie na pozycji 34.
1: Tak totalnie nowa i przebojowa odlotowa jest tylko Hitplaneta.
0: Pojawi się teraz u nas nagranie, które od kilku notowań naprawdę meldowało się wysoko. Nawet kilka razy zameldowało się na samym szczycie, czyli na miejscu pierwszym. Koigo, That's When You Know. To nagranie już z nami dość długo jest na Hitplanecie i widać, że pomału już się z nią żegna. 11 miejsc w dół, dziś z miejsca 22 na 33.

Madison Beer oczarowała nam przepiękną, romantyczną piosenką Lover Girl. Dziś na miejscu 32. Prawie przed miejscem 30, na miejscu 31, taki oto skład Cascade, Lighton, Jordani, Natalie Jane, Meet Again.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
4: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
3: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
5: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
3: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr habilitowana Anita Bokwa.
6: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Polecamy Wam teraz 2 nagrania prosto z naszej muzycznej poczekalni. Switch Disco, Voices oraz Shakira i Die Die.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
8: Hey, this is John Rivers.
9: Hello, my name is Anna Chiara.
8: Hi, we're Energy DJs.
10: Hi, my name is Summer.
8: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
11: Najnowsza lista w Polsce. Prosto z naszej muzycznej poczekalni, gdzie polecaliśmy Wam dwie propozycje do listy, wracamy do naszego wtorkowego zestawienia, a w nim oczywiście, jak zawsze, dużo się dzieje. Zaglądamy teraz na pozycję 29, 28, już 29 była Meghan Trainor Hush Hush, a na 28 totalna muzyczna petarda, nagranie, na które bardzo chętnie głosujecie, bo jest po prostu świetne i idealnie sprawdza się teraz, jak taka piękna, już letnia pogoda towarzyszy nam na pewno na Dolnym Śląsku. Cztery oczka w górę z miejsca 32 na 28. Madeon Slayer, Fire Away.

Loose Ain't i Love Bites Back. To nagranie gramy dziś na miejscu 37, czyli patrząc na wczorajsze notowanie o jedną pozycję wyżej. To są na pewno dobre informacje, a teraz nieco gorsze informacje, zwłaszcza dla fanów polskiej muzyki. Jak doskonale wiemy, Mrozu już od jakiegoś czasu szykuje się do premiery płyty. Już wiadomo, że jesienią wyruszy w trasę, ale krążka cały czas jeszcze nie ma. Krążek cały czas jest zapowiadany, a obecnie promowany jest najnowszym singlem Nie ma miejsca jak dom. Utwór wydany w idealnym momencie, bo coś czuję, że to będzie wakacyjny hit. Nie ma miejsca jak dom Mrozu. To polskie nagranie, które dziś, mimo to, że ma bardzo duży potencjał na to, żeby stać się hitem, zwłaszcza w takie słoneczne dni, to dziś spada i to o 3 miejsca. Wczoraj na pozycji 23, a dziś na 26. Ale to chyba taka jednorazowa akcja, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ na naszym radiowym Facebooku cały czas dajecie znać, że głosujecie na polskie nuty. Paweł, Kamila, oni już dali znać, że te polskie nagrania wspierają dziś najbardziej, a wy też koniecznie wpadajcie na naszego radiowego Facebooka i dawajcie znać, które nagrania są waszymi ulubionymi na Hitplanecie, które nagrania chcecie wspierać, albo też oczywiście wpadajcie na naszą stronę muzycznaradio.pl i wspierajcie je swoimi głosami.

najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Dallas K.
4: Hey, my name is Kami.
5: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towson, czyli 18L.
6: Hi, my name is Sue Summer.
7: Cześć.

0: Brytyjski girls band Sweet Love z nami cały czas na Hit Planecie. Tym razem lądują na miejscu 24.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Polski. W końcu zwycięzca 16 edycji The Voice of Poland, czyli Jasiek Piwowarczyk, wydał swój debiutancki singiel. Jego tytuł to Halo Houston, a sam Jasiek mówi o utworze tak. Halo Houston jest to takim momencie, kiedy

0: emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania, zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. Trochę absurdalne, trochę filmowe i właśnie o to chodzi w tej piosence. Polecamy Wam dziś na Hit Planecie utwór, który już zdążył zadebiutować na liście top30.pl, ale na naszej codziennej Hit Planecie jeszcze swojej premiery nie miał, więc czas i na nią. Panie i panowie, Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

The Sofers z coverem piosenki Cry. Ten cover miał się naprawdę bardzo dobrze na Hitplanecie, ale dziś daleko mu od dobrego notowania. Niestety 11 miejsc w dół z 12 na miejsce 23. Kolejne nagranie również dziś traci, ale nieco mniej, bo tylko 4 oczka. Sound Heaven, Snow in Miami.

0: sama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy. Po reklamie.
1: Hi, I'm Uncle Lima.
2: Hey, tu Daria.
3: What up, this is Echo.
4: Hi, I'm Olivia Adams.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 20. Bardzo miłe zaskoczenie. Bury Feel of the Night. Prosto z miejsca 30 leci aż o 10 miejsc w górę i zatrzymuje się na pozycji numer 20.

Natalie Imbruglia, ikona lat 90. To ona odpowiada za wielki hit Torn, a w tym roku powraca i to nie tylko z jedną piosenką Upside Down. Jest to singiel, który zapowiada nadchodzący album artystki. To nagranie na miejscu 19. A na 18 świetny pop dance I See You, Alibi.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nardotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
4: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
5: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
4: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
3: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medycyną. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
6: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
7: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
6: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
3: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
8: Ta mocna nowa propozycja to Chicane i Who Do You Give Your Love To, a kolejna z nich to Clueless i Say You Will.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
4: Hi, we're people.
5: Hi, this is Paulina.
6: Hey, yo, I'm DTE.
7: To Monika Lewczuk.
6: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Trzecia część naszego wtorkowego lądowania na planecie pełnej hitów już się rozpoczęła. To w tej godzinie już poznamy najwyżej notowane dziś nagrania. Zaczynamy od miejsca 15. Baker Matt, I Love Life. O jedno oczko w górę. Give it drama,

Od kiedy wspólnie wystąpiły na Coachelli Madonna, Sabrina Carpenter, to świat muzyki mówi tylko o tym, bo wtedy też dowiedzieliśmy się, że Madonna szykuje nowy album, który ukaże się już 3 lipca. Będzie to kontynuacja kultowego wydawnictwa Confessions on the Dance Floor, a nadchodząca płyta ma mieć tytuł Confessions 2, a to nagranie, które za nami, to było Bring Your Love. Zaglądamy na miejsce 11. Tu nagranie, które również zapowiadało album, który już się ukazał. Michael Schulte, Love Sick.

Dawid Podsiadło, Sezon. Padło tam zdanie, puść mi Bambino. Vito Bambino na pewno dziś się jeszcze pojawi wraz z orkiestrą tegoroczną męskiego grania z piosenką Nareszcie, ale na którym miejscu tego jeszcze nie zdradzamy. Na ten moment dajemy znać, że Dawid Podsiadło melduje się na miejscu 10. Czas na piosenkę prosto z wielkiego kinowego ekranu. Lady Gaga, Shape of a Woman, utwór, który znalazł się w najnowszej części filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Miejsce 9 dziś na Hitplanecie.

0: indie popowy zespół Almost Monday, No More Regrets. Bardzo lekkie nagranie, które na Hitplanecie cały czas wam polecamy, a wy cały czas chętnie na nie głosujecie. Dziś aż o piątkę w górę. Co ciekawe, wczoraj byli na miejscu 13. Trzynastka zazwyczaj jest pechowa, ale nie tym razem. Tym razem przyniosła miejsce 8 w kolejnym zestawieniu. Już za moment 7, ta powinna być szczęśliwa, ale zanim 7, to jeszcze czas na ostatnią z naszych wtorkowych premier, a to Henry Moody i piosenka Miss You.
1: To jest kolejna gorąca premiera.

0: Miejsce siódme, Rehab, artysta, który również szykuje się do premiery nowego albumu Dream Inside a Dream. Zostało do tej premiery 65 dni, a co ciekawe, już wiemy, że album będzie składał się z 12 piosenek, z czego już 5 piosenek doskonale znamy. More Than Enough to już jest 5. singiel, który zapowiada nadchodzący album. Ciekawe, czy Rehab jeszcze przed premierą zdradzi więcej singli. Kiedyś taką normą to były 3 single maksymalnie, a teraz to już nawet 5 i to jeszcze nie wiadomo, czy to koniec. Ale More Than Enough to naprawdę świetne nagranie, dobrze, że nie trzeba na nie jeszcze czekać. Na Hit Planecie miejsce 7.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Hello, we are Harrison Ford.
5: Hi, this is Sam Sayal.
6: Hi, I'm Samuel Kinko.
7: Hello, I'm Rawane.
8: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Odświeżony hit z roku 2005, Milky David Guetta, Just the Way You Are, dziś na miejscu piątym. Już za moment zaglądniemy na podium, a przed samym podium co się dzieje? Grom i Jordan Grace, Say My Name. To nagranie spada z miejsca trzeciego, ale na miejsce czwarte, czyli cały czas jest w grze.

11 minut zostało do godziny 20. Czas na rozstrzygnięcie dzisiejszego zestawienia. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Ta pozycja należy dziś do męskiego grania. To nagranie nie opuszcza podium już od ładnych kilku notowań. Raz na miejscu pierwszym, raz na miejscu drugim, a dziś na miejscu trzecim. Piosenka Nareszcie, a w składzie tegorocznej orkiestry Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zerkamy dalej. Na miejscu drugim powie w świeżości coś totalnie nowego. Po raz pierwszy na podium hit planety Twin Sick i Perfect on Paper, a na samym szczycie nagranie, które już na miejscu pierwszym zadebiutowało wczoraj. Alan Dixon i Gravity utrzymuje pozycję najwyższą, czyli pozycję pierwszą. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze lądowanie na hit planecie. Na kolejne zapraszamy Was oczywiście już jutro po godzinie 17. Tak samo zapraszamy Was na naszą stronę. Głosujcie i decydujcie o losach hitów na hit planecie. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe Dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, miasto nie funkcjonowało gorzej.
7: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
6: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podały ją informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
8: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
6: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
9: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
6: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
10: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
11: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
10: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
12: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka topspin.
10: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
6: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
14: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie neurocytoniks. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Wiosna.

0: Past, Present, Sunny w remiksie Body Bangers. Utwór idealny na dzisiejszy dzień, a jest to 26 dzień maja, wtorek. Do startu meteorologicznego lata zostało nam zaledwie 6 dni, a ja jak zawsze o tej porze witam Was na falach muzycznego radia. Patryk Łosica, dzień dobry wieczór. Festiwal hitów czy strefa 79 już naszykowane, brakuje tylko Was. Lecz najpierw jeszcze mamy dla Was trochę informacji, premier, ale na sam początek kolejne wydanie Dżemu, Mydła i Powidła. Niezależnie od tego, czy chcecie coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać, ogłosić, to nasza antena jest do Waszej dyspozycji, tak jak numery telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, z tej strony Marek z Zieleniej Góry.
0: Witamy.
3: Mam do sprzedania bardzo tanio auto Skoda Octavia z 2006 roku produkcji. Silnik 2.0 diesel, kolor srebrny. Podaję telefon kontaktowy 695-966-896. Pozdrawiam.
0: 896. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Witam kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Karpa z tej strony.
0: Witamy.
4: Do sprzedania piękna działka w Staniszowie. Przyjmę albo wynajmę, przyjmę do warsztatu samochodowego mechanika albo wynajmę warsztat. I mam dwie takie fajne wiaty w szkle, dach w szkle. Może być taka andresola na ogródku. No i do wynajęcia kawalerka niezależna w Karpaczu i dwa pokoje wjazd do... kawalerka w Jeleniej Górze, a wjazd do Karpacza dwupokojowe. Telefon 603-622-848. Dzięki.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę budowlaną, 11-arową w Nowogrodźcu. Więcej informacji pod numerem 726. Przepraszam, 725. 925-737. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, muzyczne radio.
6: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam autko Volkswagena Passata B7, wersja kombi, dwulitrowy dieselek, 177 koni. Auto jest z 2013 roku. W wersji Highline. Auto jest w bardzo dobrym stanie, kompletnie nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Wszystkie serwisy olejowe, filtrowe, olej w skrzyni, nowe hamulce, wszystko zostało zrobione. Siadać, jeździć tylko. Oraz do sprzedania mam Skodę Fabię, również kombi. Autko jest z 2007 roku, 1.2 w benzynce. Sprowadzone z Niemiec za cenę 2800 zł i więcej informacji do tych samochodów udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór.
7: A witam, dobry wieczór. A ja chętnie kupię motocykle, motorowery, między polskie, czeskie, niemieckie, między innymi Simpson, Romet, Java i podobne. Oraz części do takich sprzętów. Silniki, koła, ramy, jakieś stare instrukcje obsługi, stare kaski. A mój numer telefonu to 506-193-720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
8: Witam, Marek z Jeleni Góry.
0: Witamy.
8: Sprzedam Volkswagena Turana, 2,7 rok, 2 litry w dieslu. Oprócz tego Nissanka 2.6 rok, 1.5 diesel, Alusy 17, oprócz tego koła zapasowe do Passata, Audi i innych takich podobnych samochodów. Oprócz tego mam matę turmalinową do sprzedania, wszystko pod telefonem 692-100-358. Pozdrawiam, zdrowia życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Kuba z Wrocławia z tej strony. Ja mam do sprzedania cztery felgi, czternastki, tak zwane ATS-y na rozstawie 4 na 114,5. One są z oponami zimowymi, tak więc więcej informacji, jakby ktoś był zainteresowany, pod numerem 691-307-386. Pozdrawiam i spokojnego, dobrego wieczoru.
0: Również pozdrawiamy wszystkiego, co najlepsze. Dobry wieczór, witamy kolejną
10: dobry
0: osobę.
10: Dobry wieczór, ja tu dzwonię z okolic Jawora. Ja mam do sprzedania Volkswagena Sharana, srebrny metalik, na lusie, jest do tego zima. Auto ma tam chyba 370 najechane 5. I co jeszcze? Więcej informacji pod numerem telefonu 880. Tak. 270 i 069.
0: 069. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam i witamy ostatnią osobę na dziś. Dobry
11: Halo?
0: Wieczór.
11: Halo?
0: Jesteśmy na antenie, witam.
11: Jestem, tak. Mam do sprzedania Opla Astra H 2004 rok. Benzyna 1.6, 105 koni plus gaz. Klimatyzacja sprawna, elektryczne szyby. I to wszystko pod numerem 696 116 157. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. I tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejny już jutro gorąco zapraszamy, a przed nami...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A w niej Twinsic Evangia, Perfect on Paper.

Kolejne nowe nuty na muzycznym horyzoncie, zatem dajcie głośniej, aby niczego nie przesłyszeć. Lucas Graham, Jan Rocks i Przona wchodzą do gry, zatem startujemy. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, o czym dziś wam powiemy. Znany z megahitu Seven Years, Lucas Graham zapowiedział nową płytę Good Times, która ukaże się 14 sierpnia. Zbudowany wokół refleksji, rodzinnego dziedzictwa i życiowych doświadczeń album pokazuje Lucasa wracającego do muzycznych tradycji, które ukształtowały jego dorastanie w Kopenhadze. Wraz z ogłoszeniem premiery artysta udostępnił nowy singiel Second Chance, energetyczny, rytmiczny utwór, niosący ducha wspólnego muzykowania i celebrujący akceptowanie własnych błędów, szukanie nowego początku i próbę stawania się lepszą wersją siebie. Good Times zatacza w karierze Lucasa pełne koło, ponownie łącząc go z irlandzkimi korzeniami jego zmarłego ojca Eugenia, pochodzącego z Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów. W całej Skandynawii odegrał ogromną rolę w kształtowaniu pierwszych muzycznych doświadczeń Lucasa. Po latach światowych sukcesów i życia w trasie, nowy album pokazuje artystę wracającego do tych korzeni w wyjątkowo osobistej kolekcji utworów. Teraz czas na The Waves, poruszającą opowieść o emocjonalnym chaosie, utracie kontroli i miłości, która trwa mimo narastającego dystansu. W swoim nowym singlu, o którym mowa, zespół Jan Rocks wspiera Solan, a efektem jest jeden z najbardziej zaskakujących utworów w dorobku tego zespołu. W swoim nowym singlu grupa prezentuje intensywną, wielowymiarową historię o utracie kontroli i emocjonalnym przytłoczeniu towarzyszącym rozpadającej się relacji. Numer balansuje między subtelną intymnością a mocnymi, sugestywnymi obrazami, opowiadając o miłości, która trwa mimo dystansu i wewnętrznych konfliktów. Jan Rocks od lat budują pozycję jednego z najciekawszych niemieckich zespołów indie nowego pokolenia. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne teksty, wyraziste koncerty oraz stale rosnąca międzynarodowa publiczność. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowości, ale już z naszego rodzimego podwórka. Pytacie, co nowego u Przony? No właśnie. Po niezaprzeczalnym sukcesie singla Zły z debiutanckiej epki artysta wraca z singlem nowym o wyjątkowo świeżym, letnim, synpopowym brzmieniu. Debiutancką epką Lekko Przona mocno zaznaczył swoją obecność na rynku. Artysta nie udaje, nie pozuje, ma luz, dystans i poczucie humoru. Z nikim się nie ściga, a i tak jest pierwszy tam, gdzie chce, bo dążąc do celu stawia dwa duże kroki w przód i jeden krok w bok. Zna wartość zjawisk importowanych, ale wie też, co dobre, bo polskie. Za produkcję singla Nowy odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Przoną stworzył też muzykę do tej piosenki. Tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, które rozładowuje poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka, powiedział Przona, którego z tym nagraniem już możecie usłyszeć w muzycznym radiu. To na koniec dorzućmy jeszcze kilka gorących premier. Power of Stellar i Black Lilies. Tom Gregory z nowym utworem How It Was Before i Omar Duro z najnowszą wakacyjną już propozycją Over It. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, znikamy.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. W Szklarskiej Porębie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków.
3: Ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany.
2: I uroczysta sesja z okazji 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: W Szklarskiej Porębie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych i zwiększenie przepustowości obiektu. I tu dobra informacja, bo już od lata nieznośny fetor w mieście nie powinien już doskwierać mieszkańcom i turystom, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
3: Rzeczywiście, od lat

0: okresie będzie zaspokojona, a później, no to, że tak powiem, się okaże. No trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no, ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
1: Muzyczne radio.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie w Zamku Książ odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miasta poświęcona 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich. Obradom przysłuchiwał się Jacek Zych.
3: To sesja, na którą zaproszono nie tylko byłych włodarzy miasta i szefów instytucji miejskich, ale też parlamentarzystów i samorządowców z całego regionu i miast partnerskich Wałbrzycha. W przemówieniu inaugurującym obrady sesji prezydent Wałbrzycha skupił się przede wszystkim na najnowszej, powojennej historii miasta, wspominając repatriantów, jacy po 1945 roku przyjechali tu nie tylko z kresów II Rzeczpospolitej, ale i wielu krajów całej Europy.
4: Przyjechali tutaj z taką nadzieją, z wizją lepszej, lepszej Polski, nadzieją lepszego życia. Przyjechali tutaj z kresowej Polski, bardzo często wbrew własnej woli. Przyjechali ci z Belgii, z Francji, którzy widzieli tutaj szansę realizowania swoich planów życiowych, a czasami też poglądów na świat. Przyjechali tutaj Grecy, przyjechali mieszkańcy Warszawy zrujnowanej z całej Europy.
3: To właśnie prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W przemówieniu prezydenta nie zabrakło też wspomnienia najbardziej tragicznego dla historii miasta okresu połowy lat 90. XX wieku, kiedy miasto stanęło po likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego na skraju upadku.
4: To wtedy okazało się, że ten charakter, ta wielokulturowość, ta mieszanka, ten tygiel zdał egzamin. Okazało się, że to, że przy tym nieszczęściu, które przecież nie było spowodowane przez nas, przez Wałbrzych, raczej było wyrazem pewnej kolejności dziejów historycznych, nie byłoby tego, że się z tego okresu wszyscy, a przede wszystkim nasze miasto, Wałbrzyszanie, wydostaliśmy.
3: Jak powiedział na zakończenie prezydent Szełemej, Wałbrzych od tego czasu przeszedł prawdziwą transformację. Dziś to zielone, bezpieczne miasto, które w niczym nie przypomina już tego z połowy lat 90. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
5: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
6: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
5: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
8: Festiwal Hitu.

0: startujemy!
1: No i moi drodzy, po raz kolejny otwieramy wrota do świata najlepiej, najlepszej muzyki, a otworzą je dokładnie Placebo vs. Koszyn, Hide the Bitter Placebo. Patryk Łosica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: I za ten Voltax in Love, a teraz, moi drodzy, trzymajcie się mocno.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Scooter i...
2: Hello! Did you miss me?

Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Radio.
1: Tego słucha się głośno. Reklama.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 21.
5: Czas na wiadomości.
7: Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany: odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty Edilo, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wynarska.
8: Edilo to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta Edilo ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę Edilo dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo Edilo ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
7: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart Edilo. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
9: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
7: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręk.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Ale Harmony, Morris Lessing w wydaniu dużo mniej popowym niż zazwyczaj. 10 minut po godzinie 21. Patryk Łasica. Witam wszystkich na falach Festiwalu Hitów. No i pozostańmy w takiej atmosferze odrobinę dłużej przed nami. Armin van Buuren, A-Lock, Norma Jean Martin, no i Euphoria.
1: Festiwal Hitów. W muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne wspomnienia.
1: A to był rok 2009, ATB i Behind. No i zostawiamy ten okres za sobą i witamy rok 2002. Tutaj Eminem Without Me.

I Can Get No Satisfaction, napisany przez Micka Jaggera, sfrustrowanego Micka Jaggera, no ale ile satysfakcji jednocześnie daje jego słuchanie. Takie oto muzyczne paradoksy. Wielki klasyk The Rolling Stones w wydaniu Ghostmaster i The Groove Band. No i płyniemy dalej na elektronicznej łajbie, a przywita nas teraz DCP, Filius, Crazy Biza i Symfonika.

0: dotychczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop, dance, rock, trance,
0: elektro,
1: hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
0: Czas na wiadomości.
3: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w filmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
4: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
4: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
6: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
4: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
3: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
7: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
3: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdaw, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
8: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdaw, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
9: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
8: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
9: Osoby, które występują w tym Lipdabie mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
8: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
3: Zainteresowani udziałem w Lipdabie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: 26 dzień maja, wtorkowy wieczór, no i po raz kolejny słyszymy się w tym magicznym miejscu, gdzie czas się zatrzymał, a my z każdym powrotem do tego okresu odkrywamy coraz to więcej. Patryk Łosica, witam wszystkich, to jest Muzyczne Radio i jednocześnie Strefa 79, która przyjmuje nasze fale do północy. No i na dobry początek zapraszam wszystkich do tańca.
1: Muzyczne Radio. Strefa 79.

Big Bad Voodoo Daddy podtrzymali tempo Polanda. No i skoro poswingowane, to zanim sprawdzimy muzyczne kalendarium, nie możemy zapomnieć o jednym szczególnym dniu mamy. No i do wszystkich słuchających mam przesyłamy teraz najlepsze życzenia. Jesteście niezastąpione i przywitajmy formację Demono.

Europe Rock Tonight, no na pewno tak będzie, jak taka frekwencja się utrzyma. Pozdrawiam wszystkich obecnych słuchaczy, a jest was naprawdę z minuty na minutę coraz to więcej. Bardzo dziękuję także za każdą nadesłaną propozycję. No i a propos muzycznego kalendarium, nasz słuchacz Artur trafił w dziesiątkę, bo właśnie dziś Lenny Kravitz świętuje swoje 62 urodziny. Ślemy przez eter najlepsze życzenia, a w strefie zajrzymy do komnaty przed nami The Chamber.

Nina i 99 Red Balloons. 99 czerwonych balonów. Jeśli dodalibyśmy zaledwie jeden balon, to byłoby idealnie przy okazji jubileuszu, który dziś wypadł nam w muzycznym kalendarzu, bo dziś data, obok której po prostu nie możemy przejść obojętnie, równo 100 lat temu, 26 maja w roku 1926, urodził się człowiek, bez którego cała dzisiejsza muzyka rozrywkowa brzmiałaby zupełnie inaczej, a był to Miles Davis, trębacz, legenda, wizjonier. No i Miles, w przeciwieństwie do reszty jazzmenów, szczególnie czarnoskórych, dorastał w absolutnym luksusie w East St. Louis. Jego ojciec był chirurgiem dentystycznym, a młody Miles spędzał czas na ogromnej farmie świń, ucząc się jazdy konnej, polowania, wędkowania. Matka widziała w nim wirtuoza skrzypiec, jednak gdy na 13 urodziny ojciec przyniósł do domu trąbkę, to wybuchła ogromna awantura, która zmieniła bieg historii. Tajemnica jego brzmienia kryje się w lekcji, jakie udzielił mu jego pierwszy nauczyciel, który grał w orkiestrze symfonicznej. Młody Miles uwielbiał wibrować dźwiękiem, dopóki nauczyciel nie zatrzymał gry i powiedział mu bezlitośnie: graj prosto i tak kiedyś będziesz stary, ręce same zaczną ci się trząść. No, chociaż na to też są sposoby, myślę, że ojciec chirurg by przytaknął. Buntownikiem był od zawsze, szybko uciekł z prestiżowej szkoły Juilliard, by grać z Charlie Parkerem, z którym też dzielił mieszkanie. Mimo tego, jaki tryb życia prowadził, potrafił odrzucić ofertę od samego Duke Ellingtona tylko po to, żeby skończyć własny projekt. Jak sam powtarzał, zawsze muszę się zmieniać, to jest jak klątwa. No i właśnie, ta klątwa uczyniła go nieśmiertelnym, bo Davis udowodnił rzecz niezwykłą, że największy artysta to ten, który konsekwentnie zdradza własną publiczność. Większość muzyków marzy o znalezieniu stylu, który pokochają słuchacze, a Davis robił zupełnie odwrotnie, bo gdy tylko osiągnął ten sukces, to natychmiast zaczynał wszystko burzyć. Publiczność zakochała się w chłodnym brzmieniu Birth of the Cool, Miles poszedł w bardzo agresywny hard bop, a kiedy się zachwycano elegancją Kind of Blue, to nagrał elektryczne Beaches Brew, album, który dla części środowiska był dosłowną herezją. No i następnie sięgał przykładowo po elektronikę, którą wciągał do świata jazzu, przez co też był krytykowany. Zdradzał słuchaczy regularnie i świadomie, ale to nie dlatego, że nimi gardził, ale dlatego, że gardził stagnacją. Jak mówił, nie graj tego, co tam jest, graj to, czego tam nie ma. No i myślę, szczególnie dzisiaj w epoce algorytmów, playlist przewidujących słuchalność, Davis przypomina nam idealnie, że sztuka żyje tylko wtedy, kiedy przekazuje emocje, a niejednokrotnie też, kiedy jest niewygodna, bo największy artysta to nie jest ten, który daje odbiorcy tego, czego oczekuje, a raczej to ten, który ma odwagę zabrać odbiorcę tam, gdzie sam by nie poszedł. A jak definiował sam siebie, posłuchajmy Milesa, no i Milesa Davisa.

Miles Davis, no i po prostu Miles w jego setną rocznicę urodzin, uosobienie geniuszu, ale też, co warto wspomnieć, że wraz z tak potężnym światłem zawsze przychodzi cień, no i ceną za ten ciągły ruch, napięcie były jego osobiste demony. Na początku lat 50. uzależnienie od heroiny ściągnęło Milesa Davisa na samo dno. Doszło do tego, że potrafił oddać do lombardu własną trąbkę, żeby tylko zdobyć pieniądze na działkę. Krąży także słynna, bardzo bolesna historia o tym, jak na ulicy w łachmanach w opłakanym stanie spotkał go jego dawny mentor, przyjaciel i też genialny trębacz, Colleague Terry. No i zszokowany Terry zabrał go do hotelu, dał mu jedzenie, opłacił nocleg, a jak odwdzięczył się Miles, tak jak mu dyktował nauk. Okradł swojego przyjaciela ze wszystkich cennych rzeczy, w tym ubrań, byleby tylko mieć na kolejną dawkę. Co też niezwykłe, Terry później mu to wybaczył, rozumiejąc, że nie zrobił to Miles, tylko zrobiła to choroba. Widywano go, jak żebrał od producentów o drobne zaliczki, rzekomo na nagrania. Wiedzieli, że finansują jego destrukcję, ale wiedzieli też, że nikt na świecie nie potrafił zagrać tak jak on. No i w końcu wygrał z nałogiem i to sam. Zadziałał jego niesamowicie twardy temperament, rzucił heroinę z dnia na dzień, zamykając się po prostu w pokoju. Nawet jego charakterystycznie ledwie słyszalny, zachrypnięty głos był dowodem jego temperamentu, bo nie była to wina jego natury, ale gniewu. Po operacji usunięcia polipów krtani dostał surowy zakaz mówienia, ale to milczenie trwało krótko, bo wdał się w kłótnie z przedstawicielem branży muzycznej, no i zdarł zaleczone struny głosowe. No ale to ten efekt, kolejny zresztą, stał się też jego unikatową częścią stylu. Jak to powiedział kiedyś, czasami trzeba grać bardzo długo, żeby w końcu móc zagrać jak ty sam. No ale muzykę zza wielkiej wody już zostawmy i wróćmy na naszą rodzimą ziemię. Przed nami Ladybug.

Rzeki, no jaki styl, fuzja rocka, funky, elektroniki, R&B, Jeopardy, a teraz, moi drodzy, kolejna propozycja, tym razem od Piotra, którego pozdrawiamy i dziękujemy. Piotr pozdrawia Sławka i wszystkich słuchających, no i zafundował nam w strefie odwiedziny Deep Purple.

Ależ ogień. Utwór, który zajmuje drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się singli zespołu Guns N' Roses, You Could Be Mine. Utwór, który pojawił się na albumie Use Your Illusion 2 jako pozycja 12, ale także w filmie Terminator 2 Dzień Sądu. No i właśnie, a propos, przywitajmy kult A Gdy Będę Umierał.

She works hard for the money i jednocześnie królowa parkietów, Donna Summer. No i moi drodzy, zostało nam mniej niż 15 minut do momentu, w którym kalendarze pokażą środę. Życzę wam tego, aby była ona udana, tak jak i reszta dni pozostałych do weekendu. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, spokojnej nocy i do usłyszenia przy następnym.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.